RMFFM. Lato.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
4: Super. Super FM. Lato.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
4: Jest 6. Wiadomości Super FM.
5: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Uszkodzone dachy i połamane drzewa, trwa sprzątanie po burzach. Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu Polki z wiceliderką rankingu światowego Jeleną Rybakiną trwało zaledwie nieco ponad pół godziny. Kazaszka skreczowała przystanie 4-1 dla Świątek. W sobotnim półfinale Iga zagra z Amerykanką Jessicą Pegula. Aktualne jeszcze dwie godziny alerty burzowe w części województw dotyczą świętokrzyskiego, śląskiego oraz części województw opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Wczoraj z powodu pogody do późnego wieczora strażacy interweniowali ponad 180 razy w Małopolsce i blisko 70 na Podkarpaciu. W Małopolsce jeden dach został zerwany, a 9 innych uszkodzonych. Na Podkarpaciu strażacy usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Bez prądu w nocy było ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tzw. ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
6: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
5: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Drony nadlatywały 6 razy wczoraj nad Kijów. Zginęło blisko 20 osób, a około 40 jest rannych. W wielu miejscach doszło do pożarów. Spadające szczątki zestrzeliwanych dronów zniszczyły budynki i infrastrukturę. Minister Obrony Narodowej tymczasem potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy były obecne w okolicach lotniska w Jasionce.
7: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
5: Potwierdził szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o poderwaniu myśliwców w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wracamy do sportu. Bezlitosne Lech i Jagiellonia. Poznańska drużyna pokonała w kwalifikacjach Ligi Europy FC Thun nasz 7-0, a ekipa z Białegostoku wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. Rewanże za tydzień. Gorzej poszło Górnikowi Rakowowi w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Zabrzańska ekipa musiała u siebie uznać wyższość ekipy Monako. Przegrała 2-3. Raków Częstochowa zremisował w Splicie 2-2 z tamtejszym Hajdukiem.
3: Super FM. Pogoda.
8: 25 stopni po południu, tylko słońce w Szczecinie. Teraz termometry pokazują 13. Będzie padać w nocy z piątku na sobotę i w sobotę, czyli jutro rano. Jutro ochłodzenie, bo stopni tylko 18. W niedzielę też około 20.
4: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
8: Weekend przed nami, weekend taki raczej na Netflixa, no ale taki też się przyda, prawda? Nie będziemy wybrzydzać. Bartek Czotowicz, mamy piątek, dzisiaj 21 dzień sierpnia.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

To Ed Sheeran w Super FM, 11 minut po godzinie 6. Zaglądamy do bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina, przejezdnie na Prawobrzeżu, na drodze krajowej nr 10, węźle Kijewo-Struga Gdańskiej, no i w centrum Szczecina, ale także na północy, czyli węzeł Głębokie, Łączna, Szczecińska, Królewskiego, Duńska. Tam utrudnień też o tej porze nie będzie. Będziemy regularnie sprawdzać, jak wygląda sytuacja na ulicach miasta, między innymi w pomocy drogowej po godzinie 7, no ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to przed godziną 7 też.

0: To Ace of Base w Super FM tuż przed 6.30. Ochłodzenie w weekend. W sobotę i niedzielę będzie chłodniej nawet niż było w tygodniu, ale szczegóły podamy w prognozie pogody. Cieszymy się tym, że jest piątek. Cieszymy się tym, że zaczynamy weekend. Tylko plany na ten weekend będzie trzeba chyba zweryfikować.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem, że chłodniej w weekend niż w tygodniu i tak rzeczywiście będzie. Opady deszczu w nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano. No i jutro raptem 18 stopni, w niedzielę bardzo podobnie, 18-19 kresek na termometrach. Dzisiaj 25, dzisiaj dużo słońca, wietrznie będzie zarówno dzisiaj, jak i jutro, ale również w niedzielę.
4: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Zbliża się największa impreza biegowa w regionie, myślę, w tej części Polski. To po pierwsze. Po drugie, wielkie lekkoatletyczne emocje w Szczecinie. Przecież to już za chwilę. O tym będziemy mówić do godziny 7, a zaśpiewa nam on, Justin Timberlake. Ja nazywam się Bartek Czetowicz i zapraszam na audycję. Dzień dobry, lato.

Kasia Kowalska wpadła do radia Super FM w piątkowy poranek, żeby wam poprawić humor. Dzień dobry, lato na 97,5. Tydzień i dwa dni dokładnie zostały do największej imprezy biegowej w historii Szczecina. 47. PKO Półmaraton Szczecin już 30 sierpnia. Ponad 6 tysięcy biegaczy na starcie na ulicach naszego miasta. Tak będzie właśnie w niedzielę 30 sierpnia od rana, tak naprawdę od godziny 9 do południa powinno być już po imprezie, około godziny 12-13. Myślę, że uda się zakończyć to wydarzenie. Dowiemy się, kto wygra na dystansie 10 km, kto wygra na dystansie półmaratonu. No ale przede wszystkim zobaczymy tych wszystkich ludzi uśmiechniętych, zadowolonych z udziału, no bo ten udział chyba jest najważniejszy.

Jeszcze są, jeszcze można kupić, ale myślę, że to jest ostatni dzwonek. Chodzi o bilety na 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka w Szczecinie na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Litewskiej. Duże wydarzenie, szczególnie, że w tym roku podczas memoriału wystąpią Maja Słodzińska i wicemistrzyni na 100 metrów z Birmingham. Dopiero co zdobyła srebrny medal Ewa Swoboda w Szczecinie na stadionie przy ulicy Litewskiej. No tak będzie już w przyszłym tygodniu, tak naprawdę 26 sierpnia, czyli w środę od godziny 17 to wydarzenie właśnie na stadionie przy ulicy Litewskiej. Musicie tam być, a na serwisach biletowych jeszcze wejściówki są. Radzę się spieszyć.

0: Raz, dwa, trzy i już za moment będą wiadomości o godzinie 7. Tak, niecała minuta została do serwisu informacyjnego. Ja tylko przypomnę, że słuchacie radia Super FM Szczecin.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
4: Pierwszy tydzień z nowym CPN-em. Jak program zmienił ceny paliw? Ambasador Izraela wezwany do MSZ-u. Chodzi o śledztwo związane ze śmiercią Polaka. Za chwilę też nieprawdziwe pumy postawiły na nogi służby.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Znów w górę ceny maksymalne paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze. Benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. A za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0. Obowiązuje od poniedziałku, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny bezpośrednio przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
4: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. To spowodowało, że skala obniżek nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Izraela, to w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału konwoju z żywnością w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Według resortu okoliczności tragedii z 2024 roku powinno się wyjaśnić do końca. MSZ nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności i uważa, że rodzinom należy się odszkodowanie. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. 3 osoby lekko ranne w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło wczoraj po południu Peru. Miało magnitudę około 7 stopni, było odczuwalne w stolicy kraju Limie. Wstępnie odnotowano uszkodzenia w 22 domach, 6 szkołach i 12 placówkach służby zdrowia. YouTuber Stu aresztowany przez sąd na kolejny miesiąc. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności może mataczyć. Grozi mu do 15 lat więzienia. I głupie i niebezpieczne żarty, których ofiarą padły samorządy. Chodzi o wygenerowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia pumy. Tak było m.in. w Ostrołęce, gdzie policja natychmiast ruszyła do akcji.
7: Bardzo szybko ustalili autora tego zdjęcia. Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
4: Trochę inaczej sytuacja wyglądała w okolicach Wałbrzycha. Tam okazało się, że sfabrykowane zdjęcia pumy trafiły na strony Nadleśnictwa Świdnica. Niemniej sami leśnicy mówią, że otrzymali też inne doniesienia o drapieżniku, więc jego obecności w okolicy nie można wykluczyć. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Dari Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w formie cyfrowej i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
5: Super FM. Pogoda.
0: Jeżeli chodzi o temperatury, 25 stopni dzisiaj po południu i dzisiaj sporo słońca. Teraz w Szczecinie 14, będzie padać w nocy z piątku na sobotę i to będzie padać intensywnie. Zresztą przelotne opady deszczu także jutro. Raptem 18 stopni w sobotę, 19 w niedzielę i w sobotę i w niedzielę po południu. Może być mokro, ale z przejaśnieniami.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Niesamowite to jest. To jest chichot losu po prostu, że rząd obniżył ceny paliw i idealnie w tym tygodniu, w którym obniżyli cenę paliw, to w weekend opady deszczu, 18 stopni. Nie może być tak, że obniżyli cenę paliw i jest 35 w weekend na przykład, żeby gdzieś pojechać tak rzeczywiście, prawda? Ach, o tym też będziemy mówić oczywiście w Radiu Super FM. Oczywiście staramy się spoglądać tak na tę rzeczywistość, że szklanka jest do połowy pełna z tego powodu, że jest piątek, 21 dzień sierpnia. Poza tym poranna zabawa Radia Super FM startuje już za chwilę.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
8: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: O czym mówimy? My dajemy wskazówki. Wy odpowiadacie, o jakie miejsca w Szczecinie chodzi. W zamian dostajecie nagrody w tym tygodniu. Ostatni raz, bo dzisiaj piątek. Gadżety od Mitsubishi. Polmotor. Dlatego warto. Warto dzwonić. 9124555. No i odpowiadać. Mam nadzieję, że to będą prawidłowe odpowiedzi. Dzisiaj szukamy miejsca, które w swojej kategorii jest najstarsze w Szczecinie. Najstarsze w Szczecinie, w swojej kategorii. Trzeba przyznać, że ma oryginalny, niezmieniony wystrój jeszcze z czasów PRL-u. 9-1-2-4-5-5. O jakie miejsce w Szczecinie może chodzić? Niezmieniony, oryginalny wystrój z czasów PRL-u. No i działa od wielu, wielu lat. Dokładnie jeszcze nie będę mówić od kiedy. Będzie więcej wskazówek. W tej godzinie jeszcze, po 8:00 także będziemy podpowiadać. No i mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym ważkim zadaniem, bo nagrody od Mitsubishi Polmotor czekają.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czyli zaglądamy na ulicę Szczecina, bez kolejek jak na razie przy tych największych skrzyżowaniach w naszym mieście. Mam nadzieję, że tak pozostanie, że to będzie dobry piątek. Aura sprzyja podróżowaniu. Temperaturowo dzisiaj nie najgorzej, bo po południu 25 stopni, w weekend 18 raptem. No i w weekend też opady deszczu, a dzisiaj będzie słonecznie. Przejezdnie też na Prawobrzeżu, szosa Stargardzka, węzeł Kijewo, estakada pomorska. Po prostu jedziemy.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: 28 minut po godzinie 7. Dajcie nam minutę z delikatnym hakiem, a my zaprezentujemy wiadomości, najważniejsze informacje ze stolicy Pomorza Zachodniego. No tak, żebyście na piątek wiedzieli, co w trawie piszczy.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Templariada. Już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
4: Andrzej Kutys, dzień dobry. Słupki oddzielające miejsce remontu już są. Od dzisiaj rusza remont na ulicy Narutowicza w pierwszej kolejności na odcinku od Potulickiej do Kopernika. Tam mowa o frezowaniu nawierzchni miejsc parkingowych, ale w następnych etapach ekipy będą także na jezdni w kierunku do skrzyżowania z Aleją Piastów. Planowane utrudnienia to zwężenie do jednego pasa ruchu, skrajny lewy, informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wymiana nawierzchni jezdni jest konieczna po tym, jak na Narutowicza wymieniono wodociągi.
5: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
4: Inwestycja za prawie 50 milionów złotych, która pozwoli na przyjęcie niemal dwukrotnie większej liczby pacjentów. Przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie powstanie nowoczesne centrum rehabilitacji. To będzie ogromna rozbudowa, podkreślał na konferencji prasowej dyrektor ZCO Adrian Sikorski.
6: Ośrodek ma dzisiaj 500 metrów kwadratowych, ten docelowy będzie miał 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Sala rehabilitacyjna, sama sala ćwiczeń będzie miała 300 metrów kwadratowych, co jakby pokazuje też skalę zmiany warunków. Dzisiaj przyjmujemy 2,5 tysiąca pacjentów, zakładamy przyjmowanie 5,5 tysiąca na nowym obiekcie.
4: Koszt budowy Centrum Rehabilitacji to 49 milionów złotych, z tego 30 milionów pochodzi z unijnej dotacji. Budynek pierwszych pacjentów ma przyjąć w 2029 roku.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
4: Po przymusowej przerwie wracają do gry. Piłkarze Pogoni Szczecin w weekend na własnym stadionie podejmą Wisłę Kraków. Zagra też Świt i kobieca Dułam Pomorza. Sportowcy, przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu nie grali, bo ich mecz został przełożony na prośbę rywala Jagiellonii Białystok. Teraz zagrają z szóstą w tabeli Wisłą, która na koncie ma 6 punktów. Taki sam stan konta ma także Duma Pomorza, ale szczecińscy piłkarze, co wiemy, rozegrali jeden mecz mniej i są na czwartym miejscu w Ekstraklasie. Pierwszych punktów w Betclic drugiej lidze wciąż za to szukają zawodnicy Świtu Szczecin, którzy pod wodzą nowego trenera Przemysława Cecherza w sobotę na wyjeździe zmierzą się ze Zniczem Pruszków, a kobieca Duma Pomorza zagra u siebie ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz również w sobotę. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 12. Grały także polskie drużyny w pucharach. Posłuchajmy teraz wiadomości sportowe.
3: Super FM. Sport.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek melduje się w półfinale w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną skończyło się dramatycznie. Po nieco ponad pół godzinie Kazaszka doznała kontuzji i przy stanie 4-1 dla Polki poddała mecz. Rybakina prawdopodobnie miała problemy ze ścięgnem Achillesa. A jak przyznała Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club w Cincinnati, jej rywalka grała już od kilku spotkań z opatrunkiem na noce.
8: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie komfortu.
7: A stawka pojedynku była wysoka, bo Rybakina miała szansę zostać liderką rankingu tenisistek. W sobotnim półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a dziś wieczorem w Cincinnati kolejne dwa ćwierćfinały. To był wyjątkowy wieczór dla polskiego kwartetu w europejskich pucharach. Okazałe zwycięstwo odniosły Jaga i Kolejosz. Poznaniacy aż 7-0 pokonali mistrzów w Szwajcarii FC Thun, zaś Jagiellonia rozprawiła się z mistrzem Gruzji Iberią Tbilisi, pakując rywalom do siatki aż 4 bramki. Kropkę nad i trzeba jednak postawić w rewanżu i tu entuzjazm studzi trener Jagi, Adrian Siemieniec.
9: Przy swoich kibicach, na swoim terenie, w momencie kiedy mówiliśmy przed meczem, że ten przeciwnik nie ma nic do stracenia, to teraz już kompletnie będzie miał nic do stracenia, więc na pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby zagrać intensywny, dobry, otwarty, ofensywny mecz.
7: W lidze konferencji Raków często Chowa zremisował z Hajdukiem na wyjeździe, za to Górnik w Zabrzu musiał uznać wyższość swojego rywala, którym było słynne AS Monaco. Mimo że miting diamentowej ligi w Lozannie dopiero dziś o 20:00, to już rozegrano pierwszą konkurencję. Co prawda nie na stadionie, a w centrum miasta walczyli tyczkarze. Wygrał nie kto inny jak Szwed Armand Duplantis, ale po pasjonującej walce z Grekiem Emanuelem Karalisem. Dziś na bieżni wystąpi troje Polaków na czele z Piją Krzyszowską.
3: Super FM. Pogoda.
10: Teraz 15 stopni, no mogłoby być więcej, prawda? Ale w najbliższych dniach nie będzie. To znaczy dzisiaj będzie. Dzisiaj 25 stopni po południu. Dzisiaj dużo słońca. Dzisiaj warto wyściubić nos z domu. W nocy z piątku na sobotę, czyli z dzisiaj na jutro, opady deszczu. Padać będzie też w sobotę po południu i w niedzielę po południu. W niedzielę 18 stopni maksymalnie. W sobotę tak samo 18 stopni. Opady deszczu, ale z przejaśnieniami.
11: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
10: Proszę bardzo, Alcazar w Super FM. Najlepsza muzyka za 24 minuty. Będzie ósma. Szczecinianie, dzień dobry.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7:39 w piątek. Myślę, że to jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Samochodów jest całkiem sporo, kierowców także, ale utrudnień na szczęście wręcz odwrotnie. Niewiele. I to dobre informacje. No, o poranku. Oczywiście trzeba zwolnić w kilku miejscach. Myślę, że gęsto może być w okolicach szosy Stargardzkiej, na Krajowej 10. Tam prace drogowców między innymi. Na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, czy w okolicach Estakady Pomorskiej. No ale nie ma tam takich utrudnień, żeby trzeba było długo czekać albo narzekać na tę bieżącą sytuację. Na północy Szczecina jest dobrze, na południu Szczecina bardzo przyzwoicie. Jeżeli są... Wiem, że są kolizje oczywiście, ale jeżeli są takie kolizje, które utrudniają przejazd, to dajcie znać, napiszcie na Messengerze, zadzwońcie 91 24 55 i uwaga, ważny komunikat, za moment wydarzy się coś istotnego na antenie radia Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Jeszcze przed godziną 8:00 druga wskazówka w porannej zabawie Radia Super FM. Jeszcze przed 8:00 druga podpowiedź. Dlatego teraz bądźcie uważni bardzo. Za 19 minut będzie ta wspomniana godzina 8:00.

0: To Rihanna w Super FM, za 12 minut będzie godzina 8. Witajcie w piątek. Policja zatrzymała postrach szczecińskich restauracji. Zamawiał 300 pizz albo posiłki za 37 tysięcy złotych. To nie żart, oczywiście nie płacąc. Zjawisko jest szerokie, to nie jedyna osoba. Dużo więcej osób zamawia w ten sposób. Uczyniły sobie z tego sport, czyli zamawiają jedzenie i go nie odbierają. W dodatku kierują groźby w stronę pracowników lokali. No wiecie, być może to konkurencja stosuje takie brudne zagrywki, chociaż wiemy dokładnie, jak to jest, że wariatów nie brakuje.
1: O, ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
0: No ludzie, no ogarnijcie się. Po co takie jedzenie marnować? I to w Szczecinie takie rzeczy się dzieją. No być może przy tych większych zamówieniach trzeba wprowadzić przedpłatę. Na przykład ona powinna załatwić problem, czyli część klient płaci, załóżmy, blikiem, potem dostawa, no i na koniec zadowoleni, uśmiechnięci, szczęśliwi, podajemy sobie ręce i...
2: I życzę wszystkim miłego dzianka.
0: I smacznego, o, jeszcze smacznego się życzy. No i brzuch pełny, uśmiechy na twarzach. Tak można żyć.

0: serwis informacyjny. Wiadomości o godzinie 8 już za chwilę, za 3 minuty. Słuchacie szczecińskiego radia Super FM. Mówiłem, że będzie jeszcze wskazówka w porannej naszej zabawie i tak też będzie. Można wygrać pakiet gadżetów od Mitsubishi Polmotor. Co trzeba zrobić? Trzeba odpowiedzieć na zagadkę. Trzeba odpowiedzieć, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Mówiłem, że to jest miejsce, które działa nieprzerwanie od wielu lat, to po pierwsze. Po drugie, w swojej kategorii jest najstarszym miejscem w Szczecinie, a po trzecie ma oryginalny, niezmieniony wystrój jeszcze z czasów PRL. To dodam w takim razie, że funkcjonuje, działa to miejsce od 1969 roku. Czekam na telefony. 91 24 55, a zostawiam Was z wiadomościami.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikatesów.

0: Kartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
5: I po reklamie.
6: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
7: Miał planować zamach na czołowych polityków, młody mężczyzna zatrzymany. Kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami, powiemy gdzie. To może być początek rewolucji, mówią lekarze. Chodzi o szczepionkę na czerniaka.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński w rękach cybersłużb. 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Młodego mężczyznę namierzyli na grupie internetowej Obrony Palnej funkcjonariusze z Krakowa. Zobaczyli wpis mieszkańca, jak się okazało, województwa lubelskiego z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytaniem o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Są kolejne ostrzeżenia przed burzami i ulewami na północnym i południowym zachodzie kraju. Między godziną 17 dziś a 11 jutro zagrzmieć może w pasie od Zgorzelca i Kłodzka przez Leszno, Konin po Toruń i Grudziądz. Tam alerty drugiego stopnia. Spodziewajcie się ulew i gradu oraz silnego wiatru. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed samymi ulewami, z kolei od Żar przez Poznań i Bydgoszcz po Świecie, będą obowiązywać wieczorem, w nocy i rano. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym zginęło co najmniej 16 osób w Kijowie i okolicach. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do krajów Zachodu o pilne dostarczenie pocisków przechwytujących Patriot. Grzegorz Kozieł.
8: Prezydent Ukrainy wyjaśnia, że Rosjanie użyli pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Ukraińcom udało się przechwycić 90% pocisków manewrujących, natomiast sytuacja z pociskami balistycznymi jest znacznie gorsza. Potrzebujemy pocisków do patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Jak informuje Zełenski, w czasie rosyjskiego ataku zginęło 16 osób, a prawie 50 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. 86 z nich to budynki mieszkalne.
7: To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na raka skóry czerniaka. Lekarze czekają na publikację wyników, mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
9: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
7: Wśród osób, które brały udział w badaniu, są także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. To ich prywatna sprawa. Tak brytyjski premier Andy Burnham mówi o kwestiach bezpieczeństwa powracających do kraju księcia Harry'ego oraz jego żony Meghan Markle. Sussexowie mają się z dziećmi przeprowadzić z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Dziennikarze pytali premiera, czy koszty ich ochrony poniesie podatnik. 6 lat temu Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, w związku z czym stracili policyjną ochronę. Książę Harry zaskarżył tę decyzję do sądu, ale ten podzielił rządową decyzję.
5: Super FM. Pogoda.
10: Chłodny i deszczowy weekend przed nami. Padać będzie w nocy z piątku na sobotę. 18 stopni w weekend. I w piątek, i w sobotę w ciągu dnia też może pokropić, ale z przejaśnieniami. Dzisiaj natomiast w miarę ciepło, 25 stopni po południu. Także można korzystać z tej letniej aury. Przede wszystkim w piątek po pracy.
6: Lato. Dzień dobry, lato.
10: Albo jeżeli nie pracujecie, bo macie wolne, to tym bardziej już od rana można korzystać z tej letniej aury. Ja spoglądam z zazdrością na tych wszystkich, którzy pojawiają się w oknach, na balkonach, w blokach w centrum Szczecina. No widzę spazimo oczywiście tych wszystkich, którzy w słońcu ogrzewają sobie twarze, no bo przecież mamy jeszcze lato, 21 dzień sierpnia. Dzień dobry, tu Super FM.
6: Lato. Dzień dobry, lato.

0: zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Ostatnia wskazówka w tym tygodniu, ostatnia wskazówka w piątek. Dzień dobry, tu Super FM, Bartek Czotowicz. Oczywiście nasza poranna zabawa, rozdajemy gadżety od Mitsubishi Polmotor. Dlatego warto brać udział w naszej porannej zabawie 9-1-2-4-5-5. Odgadujemy, o jakie miejsce w Szczecinie chodzi. Kochani, jakie były wskazówki do tej pory? Mówiliśmy, że to jest miejsce, które w swojej kategorii jest najstarszym w Szczecinie. Mówiłem, że ma niezmieniony wystrój od czasów PRL. No i dodawałem, że działa od 1969 roku. Czekam na telefony 9124-55. Ostatnia wskazówka jest następująca, że to miejsce z branży gastronomicznej. Myślę, że nie powinniście mieć teraz już wątpliwości. Czekam, dzwońcie.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Trzeba sprawdzić, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina, a więc sprawdzamy, jak to wygląda aktualnie. Przejezdnie szosą Stargardzką, drogą krajową numer 10, estakadą pomorską w centrum naszego miasta też przyzwoicie. Oczywiście mogą pojawiać się kolejki, na przykład u zbiegu Narutowicza i Piastów, no ale to tylko chwilowe, jedna sygnalizacja świetlna, jedno skrzyżowanie, dalej już jedziemy bez utrudnień, na przykład ulicą Ku Słońcu w obie strony, czy rondem Gierosa na Szczecińskich Gumieńcach.

0: 27 minut po godzinie 8. Dzień dobry, lato w Super FM w piątek, 21 dzień sierpnia, już za chwilę. Ten najważniejszy moment o poranku, kulminacyjny, czyli wiadomości o 8.30 i Andrzej Kutys, który już pojawił się w studiu. Andrzeju, to o czym będziesz mówić za 2 minuty?
1: Kulminować będę, znaczy się.
0: Tak, podobno. Nie wiem, co oznacza ten czasownik, natomiast mam nadzieję, że coś pozytywnego, bo mamy piątek rano.
1: Ponoć w jednym rządowym raporcie pojawiły się wymyślone słowa, to ja staram się iść za ciosem, że tak powiem. A poważnie mówiąc, za chwilkę porozmawiamy między innymi o tym, co się będzie działo na Pomorzanach. Kolejny etap torowej rewolucji, ponoć już jeden z tych ostatnich, o szczegółach za chwilę.
0: A tuż po godzinie 8.30 po wiadomościach muzycznie Alphaville, Ava Max, David Guetta, czyli Forever Young.
2: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambicja. Ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Andrzej Kutys, zapraszam, i w wiadomościach na początek przypomnienie dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od jutra do końca sierpnia nie dojedziecie tramwajem na Pomorzany. W związku z remontem torowiska na skrzyżowaniu Milczańskiej z Powstańców Wielkopolskich zawieszone będzie kursowanie tam linii 4 oraz 12. Jako zastępstwo ZDITM wydłuży trasę autobusowej linii 811. Ona będzie kursować co 8-9 minut na trasie Pomorzany-Dobrzyńska, plac Rodła. Zmiany w rozkładzie utrzymają się oczywiście do końca wakacji. Jak zapewnia zarząd dróg, prace przy torowisku na Pomorzanach nie będą powodowały utrudnień dla kierowców.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Od listopada 2025 w Szczecinie, tu cytat, jeden wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci, który został następnie wycofany przez stronę. Tak urząd odpowiada na interpelację radnego Zielonych Przemysława Słowika. Powołując się na Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Słowik pisze, że choć urząd wysłał pracowników na szkolenie w tej sprawie, to prowadził je podmiot, który, tu cytat, instruował, jak odmawiać parom osób tej samej płci transkrypcji i jak uzasadniać decyzje odmowne. Jak odpowiada na to wiceprezydent Michał Przepiera, ponieważ, jak wspomniano, na razie był jeden wniosek, do tego wycofany, Urząd Stanu Cywilnego nie wydał żadnej decyzji odmownej, nie wystąpiły zatem kwestie dotyczące podstawy prawnej i uzasadnienia faktycznego decyzji odmownych, ani ich zaskarżenia.
4: Wiadomości Super FM. Możesz
7: komentować na naszym Facebooku.
1: Zmieniamy temat. Na starcie ponad 6 tysięcy uczestników i dwie trasy do wyboru na 10 lub 21 kilometrów. Organizatorzy na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej zapowiedzieli niniejszym tegoroczną 47. edycję szczecińskiego półmaratonu, która przez nasze miasto przebiegnie 30 sierpnia. Przebiliśmy dotychczasowy rekord ilości uczestników, podkreślał organizator wydarzenia Marcin Paprocki.
8: Frekwencja w ubiegłym roku na poziomie 4600 uczestników. To był wtedy limit, który był rekordowym limitem. No i w tym roku dołożyliśmy do tego ponad 2000 osób. To jest absolutnie rekord w ogóle frekwencji. Odwiedzi nas ponad 3,5 tysiąca ludzi totalnie spoza naszego regionu, czyli Stargard czy Koszalin, to liczę, że to jest nasz region, bo to może ktoś rano wstać, przyjechać, przebiec się i wrócić z powrotem. Ale ponad 3,5 tysiąca ludzi przyjedzie z daleka, czyli będzie musiała zanocować.
1: A oprócz samego biegu, który od tego roku jest wpisany do korony polskich półmaratonów, organizatorzy zaplanowali także ponad 30 punktów muzycznych, bieg dla dzieci, towarzyszącą konferencję naukową, a szczegóły znajdziecie na ich stronie internetowej.
2: Super FM Sport. Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Polskie kluby jedną nogą w Lidze Europy. W pierwszych meczach walki o fazę ligową tych rozgrywek Jagiellonia pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0, a Lech Poznań rozbił szwajcarski FC Thun aż 7-0. Mimo imponującego zwycięstwa kolejorza, jego trener Nils Frederiksen na konferencji prasowej z lekką kurtuazją przekonywał dziennikarzy, że poznaniaków czeka jeszcze mecz wyjazdowy. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz stwierdził, że gra już jest skończona. Naturalnie nieczęsto zdarza się przegrywać 0-7 albo wyżej, ale też w futbolu niczego nie można być pewnym. Pod znakiem zapytania stoi za to start polskich zespołów w Lidze Konferencji. Górnik walczył w Zabrzu, ale ostatecznie musiał uznać wyższość AS Monaco. Drużyna z Księstwa wygrała 3-2. Remis na wyjeździe uratował za to Raków z Hajdukiem Split, zdobywając gola na 2-2 w ostatniej akcji meczu. W Stambule, Brnie, Baku oraz Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 24 zespoły powalczą o miano najlepszych na starym kontynencie. Polki do gry wejdą jutro, a ich pierwszymi rywalkami będą Węgierki. Pia Skrzyszowska wystąpi już dziś w diamentowej lidze w Lozannie. Obok niej m.in. jej wielka rywalka Nadine Wieser. Polka i Holenderka powalczą w biegu na 100 metrów przez płotki. Pierwsze starcie już dziś, a kolejne w Chorzowie w niedzielę. Tam Pia zapowiadała rewanż za ostatni Mistrzostwa Europy.
9: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
2: W Lozannie wystąpi jeszcze dwójka Polaków. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, zaś Patryk Sieracki będzie nadawał tempo w biegu na 800 metrów. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę. W tym sezonie Holender zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców.
6: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj ciepło w Szczecinie, 25 stopni po południu. W weekend no tak troszeczkę się zepsuje. Staram się mówić pozytywnie, no ale w sobotę i w niedzielę będzie tak...
10: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
0: Dlatego, że w sobotę i w niedzielę 18 stopni i przelotne opady deszczu. Padać będzie w nocy z piątku na sobotę. No ale dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj 25 stopni po południu. Dzisiaj to jest dzień na to, żeby wychodzić z domu.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
0: 25 minut zostało do godziny 9. Macie pozdrowienia, wy, słuchacze radia Super FM, od wieloletniego kapitana Pogoni Szczecin Adama Frączczaka, który nas słucha i który napisał do mnie przed momentem z prośbą o piosenkę. No i my tę piosenkę wyemitujemy oczywiście, ponieważ tak się składa, że to jest utwór, który Adama opisuje doskonale. Dlaczego? No bo przecież Adam Frączczak występuje aktualnie w Świcie Szczecin, a poprosił o piosenkę Alphaville, David Guetta, Ava Max, czyli Forever Young w Super FM. Już teraz.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czyli bieżąca sytuacja na ulicach naszego miasta, teraz bez utrudnień na Prawobrzeżu, w drodze z Prawobrzeża do centrum. Oczywiście sporo samochodów teraz na szosie Stargardzkiej, tam też prace drogowców, węzeł Kijewo. Może to być trudne miejsce o tej porze. Na szczęście liczba samochodów pod kontrolą. Estakada Pomorska w obie strony, tutaj też jedziemy. No i w ścisłym centrum Szczecina raczej, jeżeli są problemy, to trwa szukanie miejsc parkingowych. Myślę, że to jest główne wyzwanie dla tych, którzy za kółkiem. Do godziny 9 zostało 18 minut dokładnie. Ależ teraz będzie się działo w Radiu Super FM za 3, 2, 1. Bo wyciągamy ręce, wyciągamy dłonie i klaszczemy razem z grupą Opus w Super FM. Life is life. No tutaj w tej piosence tekst jest na tyle prosty, przynajmniej w refrenie, że myślę, że nawet w piątek rano sobie poradzicie, bo przecież... Na, no to każdy zna.

0: Pasuje ta piosenka. Pasuje ta piosenka do Aury, Shine On. I przecież świeci słońce u nas w Szczecinie, w naszym regionie. Bartek Czotowicz, dzień dobry. Za 10 minut będzie godzina 9. Mamy piątek, 21 dzień sierpnia. Zapowiadamy piłkarskie emocje na weekend. W najbliższą niedzielę wieczorem po godzinie 20 piłkarze Pogoni Szczecin zagrają w stolicy Pomorza Zachodniego z Wisłą Kraków. Dla kibiców mecz przyjaźni, to po pierwsze. Po drugie, no obie drużyny przyzwoicie prezentują się w tym sezonie, do tej pory przynajmniej, a więc myślę, że sportowo ten mecz też dowiezie. Trzymamy mocno kciuki za portowców, a wcześniej, bo jutro o 16:30 piłkarze Świtu Szczecin będą walczyć o pierwsze ligowe punkty. Oni w tym sezonie jeszcze nie wygrali. 4 mecze i niestety, no, 4 porażki. Coś trzeba zrobić. To musi być ten asumpt, ten impuls do zmiany w Świcie Szczecin. No i jest nowy trener Przemysław Cechesz, który stoi między innymi za sukcesami Wieczystej Kraków. No i pan Przemysław Cechesz, pan trener, będzie starać się odmienić grę świtowców. Oni grają jutro o 16:30 na wyjeździe ze Zniczem Pruszków. My mamy fragmenty tej odprawy Przemysława Cecherza. On wejdzie do szatni i powie piłkarzom: o tak.
1: Masz być jak bulterier.
0: Tak, a potem doda tak.
1: Jak wściekły byk.
0: No i na koniec oczywiście spuentuje.
1: Jak Tommy Lee Jones, wścigany.
0: I mam nadzieję, że tacy właśnie będą. Po prostu trzeba wygrać ze Zniczem Pruszków. Trzeba po prostu wygrać. Jutro o 16:30 to spotkanie, moi drodzy, Znicz Pruszków, Świt Szczecin. Zachęcamy was serdecznie, żeby śledzić te boiskowe wydarzenia.

0: 2,5 minuty zostały nam do godziny 9. Wiadomości w Super FM, a po 9 rozwiązanie porannej zabawy na naszej antenie. A więc dowiemy się, kto zdobędzie pakiet gadżetów od Mitsubishi Polmotor. Szczegóły, emocje, muzyka po 9.
1: Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w Parku Historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
5: I po reklamie.
6: Tak gra Super.

0: na lato.
1: Super FM.
2: Super.
3: Super FM. Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
4: Podejrzane przewody na torach na Lubelszczyźnie. Tym zaczniemy. Potem krajobraz po gwałtownym

0: Polsce i nowy, choć kultowy i dosłownie posągowy mieszkaniec Sochaczewa.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Marcin Krzemiński. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych wczoraj po południu na torach kolejowych w okolicach Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu dwóch lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie zauważono również uszkodzeń torowiska. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne.
0: Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy od nocy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myśleniski. Ze szczegółami Katarzyna Młynarczyk.
3: Tylko tam strażacy do zdarzeń wyjeżdżali ponad 100 razy w całej Małopolsce. Do późnego wieczora mieli ponad 200 zgłoszeń. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
4: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 m2 z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
3: Uszkodzonych zostało też kolejnych 11 dachów, m.in. szkoły i budynków gospodarczych. W powiatach wadowickim i krakowskim strażacy usuwali drzewa z dróg, zabezpieczali zerwane linie energetyczne i wypompowywali wodę z zalanych posesji.
0: Przypomnę, że dziś wieczorem, w nocy i rano burze i ulewy możliwe w 4 województwach w zachodniej połowie kraju. Chodzi o cały Dolny Śląsk i Kujawy, większość Wielkopolski i niektóre powiaty lubuskiego. Tam alerty pierwszego i drugiego stopnia. Podatki dla gigantów paliwowych i energetycznych w górę. Rząd proponuje podniesienie stawki CIT zobowiązujących dziś 19 do 30%. To częściowo odpowiedź na brak prezydenckiego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach.
5: Staną po stronie wielkich koncernów, które chcieliśmy także obłożyć podatkiem, bo osiągają w czasie kryzysu paliwowego nadzwyczajne zyski.
0: Mówi premier Donald Tusk. CIT dla koncernów ma wzrosnąć do 30% w przyszłym roku. Za 4 lata wróci do 19. Kot Bonifacy nie będzie sam. Do stojącej w Sochaczewie figury bohatera Dobranocki oficjalnie dołączy dziś jego młodszy przyjaciel, kot Filemon.
6: Nareszcie będzie spokój, pojedziemy sobie na łąkę.
7: A może przed wyjazdem napijemy się mleka?
0: Sochaczew to nieprzypadkowe miejsce. Związany jest z nim współtwórca przygód kultowych zwierzaków Marek Neyman. Uroczyste odsłonięcie figury Filemona o 16 na placu Kościuszki.
1: Super FM. Pogoda.
8: Co to za wspomnienia w ogóle w wiadomościach? Kot Filemon i Bonifacy. Moi drodzy, teraz sobie przypomniałem tę bajkę dopiero. Ależ to się oglądało, prawda, w wieczorynce. 18 stopni aktualnie w Szczecinie, 25 po południu. Dzisiaj słonecznie i dzisiaj ciepło, ale w weekend deszczowo, mokro, no i 18 stopni. Chociaż słońce też się pojawi i w sobotę, i w niedzielę.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Dokładnie, 4 minuty po godzinie 9, już za 7, za 10 minut, tak jeszcze policzyłem szybko w głowie, za 10 minut rozwiązanie porannej zabawy w Super FM, dowiemy się, jaka była prawidłowa odpowiedź, no i przede wszystkim, kto wygrywa naszą piątkową główną nagrodę.
9: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Emocje sięgają zenitu. Jaka była prawidłowa odpowiedź w piątek? Kto zdobędzie pakiet prezentów od Mitsubishi Polmotor? No, to powiem już teraz. Dzień dobry, tu Bartek Czetowicz, no i kwadrans po godzinie 9:00. To jest ten moment, na który wielu z was czeka, żeby dowiedzieć się, kto wygra nagrodę w wakacyjnym konkursie Radia Super FM. Jakie były wskazówki od rana? Moi drodzy, ja mówiłem, że to jest miejsce z branży gastronomicznej. Znaczy, na początku nie powiedziałem tego. O, może w ten sposób. Powiedziałem, że to jest miejsce niezmienione od czasów PRL. Że do dzisiaj wygląda tak samo, czy bardzo podobnie. To po pierwsze. Potem już dodawałem następne wskazówki, że od 69 roku, że z branży gastronomicznej. No i trzeba było odgadnąć, o co chodzi. No i telefony 912455. Posłuchajmy kilku przykładów. Proszę bardzo.
3: Dzień dobry. Agnieszka ze Szczecina, niestety chyba nie wiem, o co chodzi dzisiaj. Pozdrawiam.
2: Czyli Agnieszka zadzwoniła po to, żeby... żeby powiedzieć, że nie wie, to tego jeszcze nie grali. Agnieszka, następnym razem zadzwoń jak wiesz. Chociaż w sumie jak nie wiesz, to też możesz dzwonić. 912455, a może teraz.
3: Dzień dobry, Agnieszka ze Szczecina. Myślę, że dzisiaj chodzi o grzybek waltony przy ulicy Gdańskiej. Pozdrawiam.
2: Nie, to nie jest grzybek. No dobrze, ale może uda się w poniedziałek, może w przyszłym tygodniu. Następne telefony, proszę bardzo.
4: Dzień dobry, odpowiadam na pytanie. Jest to Muzeum Historii Szczecina. Znajduje się obok restauracji Ryszak. Sebastian ze Szczecina.
2: Nie, Sebastianie, kochany, to nie w tę stronę zupełnie. Nie w tę stronę. Następne odpowiedzi sprawdzamy.
5: Dzień dobry, Monika. Zapewne chodzi o naszą najstarszą w mieście pizzernię o nazwie Piccolo. Szczecin, pozdrawiam.
2: Nie, tym razem nie poszliśmy w pizzę. No, może teraz będę miał prawidłową odpowiedź. Dwie szanse jeszcze.
6: Witam, radio.
2: Witam.
6: Czy tym najstarszym niezmienionym miejscem w Szczecinie jest kościół Piotra i Pawła? Ewa ze Szczecina, pozdrawiam.
2: Nie, Ewuniu. Tym razem nie w kościoły szliśmy, tym razem szliśmy w rzeczy tłuste. 912455, proszę bardzo.
7: Cześć, tu Karolina. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to pasztecik na Wojska Polskiego. Pozdrawiam, miłego piątku.
2: Dobrze, że ci przyszedł, Karolinko, pasztecik z okazji tego piątku, bo to jest prawidłowa odpowiedź. Pasztecik przy Wojska Polskiego był kluczem do wygrania porannej zabawy Radia Super FM w piątek. No i wy, kiedy znacie poprawną odpowiedź, to tak słodko życzycie miłego dnia, że nic, tylko przekazywać te wasze telefony. Jak Leon na przykład.
8: I życzę wszystkim miłego dnia.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.

0: Ja wyglądam w piątek jak hrabia Dracula, to zdecydowanie. Zmęczony całym tygodniem, ale przecież weekend, moi drodzy, zbliża się wielkimi krokami, jest się z czego cieszyć. Już za chwilę wiadomości o 9:30.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
4: Reklama.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
4: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Przed mikrofonem, Andrzejku, to jest ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni dla schronienia około 400 osób. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki informuje, że powstaje dokumentacja, aby przystosować piwnicę budynku przy Pałach Chorobrego na sytuacje kryzysowe. Projekt ma być gotowy do jesieni tego roku.
9: To są wiadomości w radiu Super FM.
8: Rycerze zmierzą się na kopie ku czci dam swojego serca. Wojownicy pokażą się także w starciach zbrojnych i turnieju łuczników, ale to nie jedyne atrakcje Templariady 2026. Która w ten weekend odbędzie się w Szczecinie, opowiadał w studiu Radia Super FM Tomasz Osak z Komandorii Szczecin.
10: Nasi rzemieślnicy przyjeżdżają specjalnie dla Państwa, żeby zaprezentować swoje rzemiosło i przybliżyć Wam nie tylko średniowieczne rzemiosło, ale też trochę takich umiejętności aktualnie przydających się, więc będzie można się nastawić na to, żeby przyjść i aktywnie uczestniczyć w lepieniu w glinie, w snycerstwie, w malowaniu, ponieważ będzie też baśniopisarz, mnóstwo różnych atrakcji, wikliniarz, naprawdę dużo, dużo atrakcji ciekawych, cały opis znajdziecie oczywiście na wydarzeniu.
8: O Templariadzie będziemy jeszcze mówić w Radiu Super FM, impreza w sobotę i w niedzielę, najbliższy oczywiście w Parku Historycznym Komandoria Szczecin Płonia, to przy ulicy Komandorii 7.
9: Więcej na stronie super.fm.
8: Wyjątkowe regaty w ten weekend na Jeziorze Dąbie w Szczecinie. To kolejna edycja Regat On dla zawodników z niepełnosprawnościami. Przyjadą z całej Polski. Organizator, czyli Miejskie Centrum Żeglarskie, wyjaśnia, że mogą się ścigać na jachtach Hansa 303, skonstruowanych tak, że sterowanie żaglami odbywa się za pomocą rąk. Można żeglować na nich zarówno w pojedynkę, jak i w tandemie.
4: Super FM. Sport.
11: Informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Do obrony tytułu w Cincinnati zostały już tylko dwa kroki. Iga Świątek zagra o finał tysięcznika, a jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka w półfinale znalazła się po tym, jak Jelena Rybakina z Kazachstanu przerwała mecz z powodu kontuzji łydki przy stanie 4-1 dla Polki. To efekt wyczerpujących spotkań, mówiła Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
12: Na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem. Miałam więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były bardziej, były krótsze po prostu i czasami mniej wymagające.
11: Ostatnio dobra gra Polki sprawiła, że ma też szansę na awans do finału turnieju mistrzyń kończącego sezon, ale jak mówi Iga, nie patrzy na ranking.
12: Nie, na serio nie zerkam, więc nie mówcie mi jak coś, bo myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
11: A dziś kolejne ćwierćfinały w Cincinnati. Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, a pogromczyni Sabalenki Czeszka Sara Bejlek zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Wielkie zwycięstwa, remis i porażka. Tak wyglądał pucharowy czwartek w wykonaniu polskich drużyn. Lech Poznań zdemolował szwajcarski FC Tunasz 7-0 w walce o Ligę Europy. W tych samych rozgrywkach Jagiellonia wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. W lidze konferencji nie było jednak już tak różowo. Górnik u siebie przegrał z AS Monaco 2-3, a remis w ostatnich minutach meczu uratował w Splicie Raków. A na krajowym podwórku rusza piąta kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a w niej derby, jakich jeszcze nie było. Krakowia po raz pierwszy zagra z wieczystą Kraków. Ten mecz już dziś o 20:30. Polska reprezentacja koszykarzy gra ostatnie spotkania kontrolne przed decydującymi eliminacjami do Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Bój o mistrzostwa zacznie się w czwartek w Rydze. Tam Polacy zagrają z Izraelem.
2: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu. Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
14: Na zegarach 9:30, przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM czas na przegląd szczecińskich atrakcji w piątek. Już o 15:00 Miejska Biblioteka nr 7 zaprasza młodzież od 15 roku życia oraz dorosłych na pełne emocji planszówkowe spotkanie pod hasłem Zagrajmy w grę. Przygotowano mnóstwo różnorodnych tytułów, od gier na refleks i podstęp po rozbudowane gry strategiczne. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a strefa gier będzie otwarta aż do 20:00. Z kolei od 17:00 Centrum Handlowe Ster przy ulicy Ku Słońcu zaprasza na roztańczone patio. Szykuje się wyjątkowa zabawa taneczna na świeżym powietrzu z muzyką na żywo. To idealna okazja, by pożegnać wakacje w rytmie największych przebojów, porozmawiać i po prostu dobrze się bawić. Wstęp na to wydarzenie jest całkowicie wolny. Pełnego wrażeń piątku, a kolejne informacje o tym, co przygotował dziś dla nas region, już za kilka chwil.
13: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queenow, Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
0: Sprawdzam prognozę pogody. W sobotę przelotne opady deszczu, 18 stopni. W niedzielę podobnie. Także letnia linia brzegowa na weekend, myślę, że przyda się doskonale. Andrzej Kutys.
8: Dzień dobry, ale to trzeba na bieżąco sprawdzać, bo dzisiaj może być tak, jutro może być inaczej.
0: Myślisz, że 30 uderzy jutro na przykład?
8: A to bardziej chodzi o czerwone flagi, bo są za wysokie fale. Konkretnie taka sytuacja dzisiaj w Mrzeżynie, Rewalu i Mielnie, ale już za to Dziwnów, Międzyzdroje, Świnoujście. Tam kąpać się można, powiewają białe flagi w ten piątek 21 sierpnia. Jakość wody na całym wybrzeżu Bałtyku nie budzi zastrzeżeń służb sanitarnych, ale jak słyszeliście, nie zawsze będzie można popływać czy pobawić się w wodzie. Trzeba te flagi jednak sprawdzać. Temperatury morza w zachodniopomorskim niezłe, teraz około 18 stopni w większości kurortów. W okolicy Szczecina i w samym mieście kąpieliska na otwartych akwenach otwarte. To jest Dąbie Głębokie, Dziewoklicz. Cały czas za to sanepid nie dopuszcza do użytku kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim.
0: Czyli dzisiaj jeszcze można się wykąpać, sugerujesz. 25 stopni, czyli jeszcze można.
8: No, jak ktoś lubi morsować.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queenow, Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Zaklinamy rzeczywistość dla wszystkich tych, którzy nad morzem na urlopie. Żeby się wykąpać, no to nie może być fal, prawda? A więc Dawid Podsiadło i Nie ma fal w Super FM.

Dobra muzyka, piękna aura, piękna pogoda, piątek, weekend, czego chcieć więcej, żeby jakościowo spędzić czas, prawda? Słuchacie radia Super FM, no i właśnie na takie wydarzenie, gdzie będzie dużo dobrej muzyki i fantastyczni ludzie, chciałbym was zaprosić, dlatego że w ogrodzie dendrologicznym w Przelewicach 21 sierpnia, dzisiaj o godzinie 18, rozpoczyna się wyjątkowe wydarzenie na tarasie za pałacem ogrodów przelewickich. Odbędzie się wakacyjne spotkanie pokoleń. To wydarzenie, które łączy świat sztuk plastycznych i muzyki. Gośćmi tego spotkania będą Alicja Walczak, malarka i fotografka, którą możecie znać z pierwszej edycji programu Big Brother, oraz Queen Kute, czyli szczecińska raperka, wokalistka i autorka tekstów. Rozmowa będzie dotyczyć artystycznych inspiracji, twórczej drogi oraz tego, jak ta pasja czy determinacja pozwalają realizować marzenia. Jak realizować swoje marzenia? No i muzyka przede wszystkim, sztuka, ogrody Przelewice. Czego chcieć więcej? No, moi drodzy, dzisiaj godzina 18, jedziemy do Przelewic. Bilety są dostępne online na portalu Bilety24, a liczba miejsc jest ograniczona, także spieszcie się.

0: to ostatnie takty audycji Dzień Dobry Lato, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM o godzinie 10. Po 10 mogę zdradzić muzycznie The Chainsmokers, Black Eyed Peas, czy Ania Carvan na przykład, czy Enrique Iglesias. Także będzie się działo. To była audycja Dzień Dobry Lato. Ja nazywam się Bartek Czotowicz. Bardzo dziękuję za to piątkowe spotkanie. Jak zawsze to był dla mnie zaszczyt, że miałem ten przywilej, żeby móc być razem z wami, gdziekolwiek jesteście i słuchacie radia. Oczywiście nasze spotkania wrócą po weekendzie, od poniedziałku do piątku, od 6 do 10.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
1: I po reklamie.
5: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
6: Mówi o głupocie. Za chwilę młody mężczyzna o wpisie, po którym go zatrzymano. Potem poszukiwanie autora zdjęcia Pumy. Wrócimy też do kolejnej wygranej Igi Świątek.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński przyznał się w krakowskiej prokuraturze do wpisu, zapewnił, że wynikał z głupoty i nie chciał nikogo skrzywdzić. 23-latek z Lubelszczyzny zatrzymany przez cyberpolicjantów w związku z nawoływaniem do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków. Mikołaj T. miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów. Tu cytat politycznego

0: W Opolu wpis zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wałbrzyska policja szuka osoby, która dostarczyła leśnikom rzekome zdjęcia pumy, rzekomo zrobione fotopułapką, które postawiło na nogi służby i urzędników z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego. Fotografię opublikowało Nadleśnictwo Świdnica, tłumacząc się troską o bezpieczeństwo i wysokim przekonaniem co do wiarygodności źródła. Policja nie podważa autentyczności samego zdjęcia, a jedynie miejsce jego powstania.
1: Policjanci będą ustalać okoliczności powstania i rozpowszechnienia tej informacji, która tutaj wywołała niepokój.
2: Czyli według waszych ustaleń to zdjęcie nie było jakby przerobione, tylko powstało zupełnie w nieznanym miejscu.
1: Nie pochodzi z tego miejsca.
0: Mówi Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Za wspomniane wykroczenie grozi kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporowski i sumski. Poinformowały władze regionalne w komunikatorze Telegram. Rosja zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały siły powietrzne. To 1640 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Najlepsza polska tenisistka, jak i jej kibice, nie tak wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa Kazaszka, po pół godzinie walki musiała z powodu kontuzji łydki zejść z kortu. Błażej Kulesza.
3: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
4: Łydka miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
3: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
4: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
0: W sobotę Świątek zagra o finał, a jej rywalką będzie Jessica Pegula.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii, ale to nie jest to główne wejście, stoimy kawałek dalej, patrząc od strony ulicy Strzałowskiej, bo tutaj już niedługo powstanie nowoczesne Centrum Rehabilitacji. Placówka podpisała umowę na unijne dofinansowanie, mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
2: Ponad 36 milionów złotych, do tego ponad 12,5 miliona złotych funduszy własnych szpitala i dzięki temu ten montaż finansowy na 49 milionów złotych na nową inwestycję w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.
1: W nowym obiekcie znajdą się m.in. gabinety lekarskie, krioterapia, strefa relaksu w atrium budynku oraz 300-metrowa sala gimnastyczna. Więcej szczegółów przedstawił dyrektor ZCO Adrian Sikorski.
3: Rehabilitacja onkologiczna to odrębna gałąź rehabilitacji wymagająca specjalizacji i tych ośrodków wyspecjalizowanych w onkologii nie ma wiele, więc cały ciężar skoordynowania opieki on jest skoncentrowany na naszym ośrodku. Ośrodek ma dzisiaj 500 metrów kwadratowych, ten docelowy będzie miał 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Sala rehabilitacyjna, sama sala ćwiczeń będzie miała 300 metrów kwadratowych, co jakby pokazuje też skalę zmiany warunków. Dzisiaj przyjmujemy 2,5 tysiąca pacjentów, zakładamy przyjmowanie 5,5 tysiąca na nowym obiekcie.
1: Nowy budynek pierwszych pacjentów ma przyjąć w końcówce 2029 roku.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
1: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: A teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Templariada. Już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Jest kultura, muzyka i historia. Muzyczna podróż przez historię i najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe polskiego kina. Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na wyjątkowe, bezpłatne koncerty Sierpniowe Przełomy, upamiętniające przełomowe wydarzenia sierpnia 80 i 88 roku. W tym roku orkiestra pod dyrekcją Kuby Wnuka oraz zaproszeni goście Violetta Białk i Marek Piekarczyk wykonają kultowe kompozycje z filmów i seriali. W programie m.in. Noce i Dnie, Wabank, 40-latek, a także legendarne Mury i Sen o Wiktorii. Koncert dziś w Świnoujściu w amfiteatrze poprowadzi Kacper Siedlecki, a w niedzielę w Szczecinie, wyjątkowo na Jasnych Błoniach, gospodarzem wieczoru będzie Tomasz Raczek. Początek koncertów po zmroku, wstęp bezpłatny. Muzyka sprzed 400 lat, a chwilę wcześniej funkowe rytmy i muzyczna opowieść człowieka, który zna radio od podszewki. W ostatnią środę sierpnia w Ogrodach Śródmieście wystąpi Ensemble del Passato. Dadzą koncert plenerowy z muzyką wczesnego baroku. W programie utwory z różnych zakątków Europy, m.in. z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, z Anglii, Francji czy Hiszpanii. Na scenie sopranistka Anna Budzyńska i Maciej Kończak z historycznymi gitarami oraz Henryk Kasperczak z lutnią. Będzie melancholia, zaduma, ale też rytm, energia i dużo radości. Wstęp na koncert jest bezpłatny. A jeśli ktoś woli muzykę zdecydowanie bliższą naszym czasom, Ogrody Śródmieście zapraszają również na wieczór z Hirkiem Wroną. Legendarny dziennikarz i radiowiec, od 5 dekad obecny w mediach, ponownie stanie za konsoletą. Będą funkowe rytmy, muzyczne historie i charakterystyczne opowieści Hirka Wrony. Człowieka, który o muzyce potrafi mówić tak, że nawet dobrze znane dźwięki nabierają zupełnie nowego znaczenia. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Szczecin i region po raz kolejny pokazują, że wakacje to bardzo dobry czas, nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkania z kulturą. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Gościmy z Super FM w Gdańsku w apartamentach Chrobry. Jest ze mną pan Andrzej Cysewski. Dzisiaj poproszę coś dla ciała.
2: Od dłuższego czasu współpracujemy z hotelem Hilton. Nasi goście otrzymują specjalne kupony rabatowe. W to wchodzi basen zlokalizowany na ostatnim piętrze z przepięknym widokiem na całą Starówkę i Motławę. Sauny, siłownia, fitness.
1: Niby jesteśmy w hotelu, a tu jest bardzo swojsko.
2: Każdy nasz gość ma poczuć się zupełnie jak w domu. Na tym polega relaks, odpoczynek. Każdą sprawę załatwił nas na miejscu. Nasi goście muszą do nas wrócić, a żeby wrócili, muszą czuć się jak u siebie w domu po prostu.
1: I wracają?
2: Wracają. Wracają z najdalszych zakątków świata.
1: Hotel nie ma parkingu swojego, ale ten parking nie jest tu potrzebny w ogóle.
2: Zdecydowanie nie, dlatego że dla naszych gości świadczymy usługi transferu, zarówno z lotniska na lotnisko, jak i na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy. Obecnie lepiej przyjechać jest pociągiem, czy przylecieć samolotem, zostawić samochód, bo pierwsze, problem z parkowaniem gdziekolwiek, po drugie, bardzo wysokie opłaty parkowania sprawiają, że goście wolą te środki lokomocji. Nie muszą prowadzić przede wszystkim, więc mogą odpocząć nawet w podróży. A my dbamy o to, aby punktualnie i na czas zostali odebrani z lotniska, zawiezieni na lotnisko, czy na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy.
1: Brak samochodu na urlopie daje ogromne poczucie wolności, ale bagaży już nie. Doba hotelowa zaczyna się o 15:00. Kończy o 11:00 i co wtedy z bagażami?
2: Pomyśleliśmy i o tym. To jest nasz największy atut. Nasi goście mogą pozostawiać bagaże w naszej przechowalni bezpłatnie, zarówno przed zameldowaniem, jak i po wymeldowaniu.
1: Ja zaglądam do przechowalni bagażu i tu jest to niezwykle usystematyzowane.
2: Oczywiście musimy mieć kontrolę nad tym, oznaczamy specjalnymi kolorami. Mamy również propozycję dla gości zagranicznych, którzy nie są naszymi klientami. Jest to tak zwana przechowalnia Radical, czyli rezerwujemy w aplikacji przechowanie bagażu, przychodzimy do naszej recepcji, skanujemy kod QR, który goście otrzymują i mogą spokojnie na cały dzień pozostawić bezpiecznie sobie u nas bagaż i korzystać z atrakcji miasta.
1: Dziękujemy bardzo. Rozmawiałam z panem Andrzejem Cysewskim z hotelu Chrobry, apartamenty w Gdańsku.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama. W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.

0: najlepszej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
3: Podejrzane znalezisko na torach, zajmują się nim służby. Pierwsze dni tańszego paliwa, jak działa CPN 2.0? Rekordowa wygrana, ale i też gorycz porażki. Powiemy o europejskich meczach naszych drużyn.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Elementy kabli znalezione przy torach w Białce Kolonii. Jednocześnie maszynista miał słyszeć jakiś wybuch. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Wczoraj do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem policji, wojska i ABW. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola.
4: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
3: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy muszą ustalić, czy to awaria bezpośrednio w pojeździe, czy też coś innego. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje krośnieńska prokuratura. Potem planowana jest sekcja

0: Śledczy dysponują listą 12 pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Nie ma wśród nich nieletnich. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
1: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
0: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 52 grosze, oleju napędowego 7,56. Jeśli lecicie w weekend do Norwegii, przygotujcie się na opóźnienia lotów. Ruszył tam dziś strajk kontrolerów ruchu na głównych lotniskach w kraju. Objął porty Oslo, Gardermoen, Bergen i Stavanger oraz Centrum Kontroli Ruchu. Strajkujący żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Tylko krok do awansu naszych piłkarskich drużyn do Ligi Europy. Nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Wysoko wygrali wczoraj Lech oraz Jagiellonia. Gorzej poszło Górnikowi Zabrze i Rakowowi. Błażej Kulesza.
2: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie. Zdaniem trenera Lechitów Nilsa Fredriksena. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. W futbolu niczego nie można być pewnym. Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocne dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michal Gaszpari.
3: Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
2: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi.
0: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkie nasze zespoły.
4: Super FM na lato.
5: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
0: I po reklamie.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
9: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
10: 21 stopni teraz w Szczecinie, tyle samo w Policach. Kreska więcej za to w Goleniowie. W pasie nadmorskim teraz termometry pokazują 20, ale potem dobiją nawet do 22 stopni. Jeżeli chodzi o kąpieliska, tutaj też nie macie o co się martwić. No chyba, że akurat dziś zaplanowaliście sobie wyjazd do Stepnicy. Tutaj powiewa czerwona flaga, woda wciąż jest niezdatna do kąpieli. Poza tym sytuacja całkiem niezła, zarówno w Szczecinie, jak i w pasie nadmorskim flagi koloru białego, a i woda w całkiem przyjemnej temperaturze. 20 stopni w Dziewokliczu, 21 kresek wskazują badania temperatury w Dąbiu i na Głębokim. Bałtyk natomiast dziś nieco chłodniejszy, tutaj 19 stopni.
9: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
8: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
9: Super FM.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Witkus przeskakiwała pomiędzy dziesiątkami katalogów, plików tekstowych, okienkami przeglądarek i aplikacjami mediów społecznościowych. Robiła to w takim tempie, że zerkająca na ekran laptopa policjantka musiała w końcu odwrócić wzrok i spojrzeć na przesuwający się za oknem obraz. Autostrada była niemal pusta. Słońce już dawno zaszło za horyzont, pozostawiając za sobą jasno-granatową poświatę, na której tle pulsowały czerwone lampki kontrolne śmigieł wiatraków. Jak bulaje na dachach wozów policyjnych. Powieki same jej się zamknęły. Grot znowu była na tej przeklętej stacji benzynowej. Deszcz lał się z nieba, tworząc rwące potoki, rozbijające się o koła wozów policyjnych i zalewające podeszwy ciężkich butów kominiarzy z samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, którzy ukrywali się za nadkolami samochodów. Mimo chłodu i deszczu zalewającego twarze, żaden z mężczyzn nawet nie drgnął. Palce ich rąk pewnie spoczywały wzdłuż komór zamkowych na ociekających wodą lufach Glocków i HK-417. Wokół panowała przerażająca cisza. I gdyby nie dudniące o dachy policyjnych wozów krople deszczu, z pewnością słychać byłoby nierówny oddech mężczyzny ściskającego jej szyję. Czuła przyspieszone bicie jego serca. Nie mogła przestać patrzeć w puste oczy dziewczyny, której ciało bezwładnie leżało na chodniku, podmywane kolejnymi falami. Przypominało szmacianą lalkę, porzuconą przez znudzoną dziewczynkę. Ręce wzdłuż tułowia, powykręcane nogi. Na czerwonej koszuli, tuż pod haftem z logo stacji benzynowej napis „W czym mogę pomóc?”, a pod nim identyfikator z imieniem Weronika. I tylko ta stróżka krwi, która wciąż wydobywała się z jej otwartej na szyi rany i spływała w kierunku krawężnika, świadczyła, że nie jest to zabawka. Laura czuła, jak zimny metal brzytwy coraz bardziej wbija się w jej skórę. Mam! Okrzyk Agne poderwał policjantkę, która odruchowo chwyciła za kaburę. Nasza rusałka to niejaka Emma Ronge. Od blisko 3 lat pani Ronge, wcześniej Kurz. Muszę wam powiedzieć, że piękny ślub mieli. Witkus zagwizdała, wbijając wzrok w galerię zdjęć na Facebooku. Laura sięgnęła po butelkę wody. To wspomnienie powracało zawsze, gdy podświadomie czuła, że coś się wydarzy. Jakby jej umysł chciał ją przygotować na ponowne wejście w mrok. Wypiła połowę. I co nam z tej wiedzy przyjdzie? Zapytała zirytowana. Dziewczyna zmierzyła ją wzrokiem. Czasami serio dziwię się, że wy w tej policji w ogóle cokolwiek wyjaśniacie. Uśmiechnęła się, ukazując rząd białych zębów. Mamy miłość jego życia, jej imię, a nawet datę urodzenia. Teraz słucham propozycji hasła do sejfu, w którym może znajdować się jeden z rozdziałów tej diabelskiej księgi, której szuka jakiś popierdoleniec. Laura odłożyła butelkę. Przecież nawet nie wiemy, czy ten sejf w ogóle istnieje. Istnieje. Niski głos Wajdy przebił się przez chmurę elektronicznych bitów i nostalgicznych wyznań Portishead. Oryginał znajduje się w bezpiecznym miejscu w sejfie w mojej letniej posiadłości. Tak powiedział. Grot spojrzała na fotel Nikity. O czym teraz myślał? Czy układał plan poszukiwań? A może szukał w myślach mapy z zaznaczoną drogą, którą będzie poruszał się szaleniec? Co dla niego miało większe znaczenie? Powstrzymanie mordercy i uratowanie ludzkich istnień? Czy odnalezienie artefaktu, którego nikt wcześniej nie widział w całości?
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
2: I po reklamie.
3: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
4: Do Polski idą długotrwałe ulewy, spadnie nawet 100 mm deszczu. Nadal nie wiadomo, co spowodowało rozbłysk przy torach na Lubelszczyźnie. Kilka kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Niż genueński, przynoszący długotrwałe i intensywne opady deszczu, zbliża się do Polski. Prognozy dotyczą głównie górskich obszarów Dolnego Śląska, m.in. Karkonoszy, a także Wielkopolski, skąd niż przesunie się dalej w kierunku Kujaw.
5: Nie ma stuprocentowej pewności, że ten szlak może się zmienić.
4: To specyfika tego niżu, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Miejscami może spaść aż 100 litrów wody na metr kwadratowy.
5: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
4: Ale jeśli niż będzie zgodnie z prognozami dynamicznie się przemieszczać, to nie powinien powodować powodzi. Mocno padać ma do jutra. Lubelska policja bada tajemniczy incydent na torowisku niedaleko miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj maszynista jednego z pociągów usłyszał huk. Na zapisach monitoringu widać rozbłysk. Do późnych godzin nocnych na miejscu pracowali funkcjonariusze ABW oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykryły jednak dotąd śladów materiałów wybuchowych, mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
6: Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Na tym etapie obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu 164 kodeksu karnego, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
4: Za co grozi do 8 lat więzienia. Opozycja zawiadamia prokuraturę w sprawie raportu Polaków Portret Własny przygotowanego przez pełnomocniczkę rządu do spraw promocji Polski Barbarę Mróz-Gorgoń. Zdaniem Pawła Jabłońskiego z klubu Rozwój Plus mogło tu dojść do oszustwa i wyłudzenia. Raport badawczy, w którym roi się od błędów merytorycznych i językowych, kosztował Ministerstwo Sportu blisko 200 tysięcy złotych, a napisała go sztuczna inteligencja. Wszelkie wątpliwości dotyczące

0: tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, przyznaje Paweł Bliźniuk, poseł KO, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
1: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne.
0: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o 5 polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada ćwiczenia systemu alarmowania. Mają się odbyć dziś w Turku w Wielkopolsce między 13 a 15. W ich trakcie będą uruchamiane syreny alarmowe. RCB już rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców i apeluje o zachowanie spokoju. Kołobrzeg, Mielno czy Jarosławiec na Pomorzu Zachodnim, tam dziś bez kąpieli w Bałtyku. Na kąpieliskach powiewają czerwone flagi, a powód od kilku dni ten sam. Wysokie fale. Zakaz wchodzenia do wody jest też w pomorskiej Jastarni, ale tam kąpiele uniemożliwiają bakterie E. coli.

0: Marcin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Położone w prawobrzeżnej części Szczecina Dąbie było kiedyś oddzielnym miastem. Nazywało się Altdam, czyli właśnie Stare Dąbie. Prawa miejskie uzyskało w 1260 roku i było samodzielnym miastem przez prawie 700 lat. Miało własny ratusz, rynek, mury obronne i całość rozplanowana była na planie zbliżonym do koła. Dąbie miało też swój herb, czerwonego gryfa stojącego na murach miasta. Miało też prawo handlu. Z najdawniejszych czasów do dzisiaj przetrwało niewiele, bo Dąbie zostało bardzo mocno zniszczone w czasie II wojny światowej. Dawny rynek to dzisiaj skwer przy ulicy Mianowskiego. Czasy średniowiecza pamięta gotycki kościół. Dzisiaj to świątynia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Charakterystyczna wieża o wysokości 75 metrów ze szpicem zbudowanym z cegły jest doskonale widoczna z punktów widokowych w centrum Szczecina, między innymi na przykład z tarasu widokowego Katedry Świętego Jakuba. W Dąbiu zachowały się też do dzisiaj fragmenty średniowiecznych murów obronnych z XIII wieku i warto wiedzieć, że są to jedyne średniowieczne mury obronne zachowane na terenie dzisiejszego miasta, bo mury obronne Szczecina nie zachowały się. Dawne Dąbie zbudowane było na planie koła. Widać to chociażby na planie miasta, który wyrysowany został na wielkiej mapie Księstwa Pomorskiego z 1618 roku, czyli na mapie Lubinusa. Na tejże mapie i Szczecin, i Dąbie zostały przedstawione na oddzielnych rysunkach. Można też ten półkolisty układ miasta zauważyć, wędrując współcześnie ulicami osiedla, na przykład ulicą Dziennikarską albo ulicą Ustki. Widać wtedy wyraźnie, że ulice te nie biegną prosto, tylko łagodnymi łukami, co jest odzwierciedleniem tego właśnie dawnego układu miasta. Z dawnego Dąbia przetrwał budynek renesansowego pałacyku. Wybudowano go na przełomie XVI i XVII wieku w miejscu dawnego gotyckiego zameczku. Wykorzystywali go książęta z rodu Gryfitów jako pałacyk myśliwski. Po śmierci ostatniego z Gryfitów we wnętrzach pałacyku urządzono dom dla wdów po pastorach, a dzisiaj mieści się tu siedziba filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Prawie 200 lat temu Dąbie znalazło się na trasie linii kolejowej, która połączyła Szczecin najpierw ze Stargardem, a później z Poznaniem. Dzisiaj jest to stacja przesiadkowa dla osób, które jadą pociągiem gdzieś z głębi Polski, do Szczecina albo nad morze. Przyjrzyjcie się w czasie spaceru albo może analizując mapy układowi Dąbia, okrągłego miasta.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: ci jak nikt. Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
5: I po reklamie.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaksy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
8: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
9: Przed nami druga połowa piątku, a jeśli szukacie atrakcji poza miastem, to w Super FM mamy dla Was coś ciekawego. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, co przygotowały dziś ogrody Przelewice. Już o 18 na tarasie za pałacem odbędzie się wakacyjne spotkanie pokoleń. Połączenie sztuk plastycznych i muzyki. Gośćmi wydarzenia będą malarka Alicja Walczak oraz szczecińska raperka Queen Kute, która na finał spotkania zagra swój koncert. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zaopatrzyć się w bilet do ogrodu dendrologicznego. Ale to nie wszystko, co czeka na Was w Przelewicach wieczorem. O 21 na polanie za pałacem ruszy kino plenerowe w ramach filmowego lata na Pomorzu Zachodnim. Na wielkim ekranie wyświetlony zostanie film Dalej Jazda 2, a przed seansem widzowie poznają kulisy powstawania animacji Owsianka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy zabrać ze sobą koc lub zająć jeden z przygotowanych leżaków. A jeśli dzisiejszego wieczoru szukacie jazzowych brzmień, to zostańcie z nami, bo nasz region coś dla Was przygotował.
8: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaksy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
10: Super FM.

0: Teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM, tuż przed weekendem i to jest świetny moment, żeby przypomnieć wam o imprezie, której już słyszeliście na naszej antenie. Tomasz Osak, Komandoria Szczecin, Park Historyczny Komandoria Szczecin Płonia, i to od razu Tomasz prosił, żeby powiedzieć dokładnie ten adres kolejnej Templariady 2026, turnieje rycerskie i inne takie rzeczy. Gdzie dokładnie w tej Płoni?
2: Ulica Komandorii 7.
1: Komandorii 7. Czyli jak wbijecie na przykład w mapy satelitarne, to Komandoria 7. Natomiast tak, bo my rozmawialiśmy o tym, że drzazgi będą leciały, bo będzie turniej w rycerzy w pełnych zbrojach, turniej Joust, będą róże wręczane damom, będą poczty rycerskie, będzie turniej łuczniczy, ale w programie, który macie także w wydarzeniu na Facebooku, można sobie bez problemu znaleźć, w programie znalazłem także na przykład koncert zespołu Lity Thaler i Viatores. Znalazłem także informację o tym, że będzie pyszna kuchnia dawna, że będzie obóz średniowieczny, także Templariada, jak co roku zresztą, bo jak poszukacie informacji o tej imprezie, no to Templariada co roku to nie jest tylko i wyłącznie starcie zbrojnych.
2: Tak jest, tutaj co roku staramy się przygotować to wydarzenie coraz lepiej, coraz bardziej, jest coraz większy program. No, ten rok będzie wyjątkowy absolutnie ze względu właśnie na tych rycerzy konnych z Portugalii i z Polski, mistrzowie Europy będą się potykać, ale w tym roku właśnie dwa zespoły muzyki dawnej i w szczególności chyba chciałbym zaprosić całe rodziny tak naprawdę na warsztaty, ponieważ nasi rzemieślnicy przyjeżdżają specjalnie dla państwa, żeby zaprezentować swoje rzemiosło i przybliżyć wam nie tylko średniowieczne rzemiosło, ale też no, trochę takich umiejętności aktualnie przydających się, więc będzie można się nastawić na to, żeby przyjść i aktywnie uczestniczyć w lepieniu w glinie, w snycerstwie, w malowaniu, ponieważ będzie też baśniopisarz Wiesław Kisiel, pozdrawiamy. Mnóstwo różnych atrakcji, wikliniarz, naprawdę dużo, dużo atrakcji ciekawych, cały opis znajdziecie oczywiście na wydarzeniu, ale polecam przyjechać w tym roku, bo to będzie wyjątkowa okazja, tak duży turniej. Będzie ciężko nam na pewno przygotować, także to jest ta scena, ta okazja, kiedy przyjeżdżacie i bierzecie aktywnie udział. Zaproście oczywiście znajomych, bo będzie się działo. O atmosferę nie tylko dbają właśnie rekonstruktorzy i rycerze, cały, że tak powiem, dwór, ale też w szczególności właśnie muzyka średniowieczna. Tutaj mamy dwa zespoły, które naprawdę bardzo fajnie grają. W ciągu dnia będą prezentować średniowieczne pieśni. Mnóstwo atrakcji, poza ciężko zbrojnymi również lekko zbrojne.
1: Tak jak w dobrym filmie, musi być dobry soundtrack.
2: Tak jest, muzyczny. Tak jest. No i to częściowo są oczywiście klimatyczne utwory, bardzo spokojne, ale prezentujemy całą jakby gamę tych utworów i są też bardziej skoczne, intensywne. Będą warsztaty tańca, także można przyjść i potańczyć, czuć się w ten klimat. Tak naprawdę.
1: Bo wy po prostu jesteście pasjonatami, to jest to istotne w odtwórstwie historycznym, że to nie tylko, że się ubiera stroje z epoki, ale człowiek zaczyna myśleć trochę.
2: Dzisiaj sobie uświadomiłem, jak wiele to ponownie zajmuje czasu, ponieważ już od tygodnia jesteśmy związani tylko tym tematem, przygotowaniami, plakatami, promocją, opowiadaniem, co będzie się działo tak naprawdę. Także no jest mnóstwo rzeczy do przygotowania, ale też mnóstwo do zobaczenia dzięki temu na miejscu. Co roku
1: no
2: jest
1: to
2: coraz
1: nie
2: fajnie.
1: Ma co gadać, trzeba po prostu przyjść. Tomasz Osak, Komandoria Szczecin, Park Historyczny Komandoria Szczecin Płonia przy ulicy Komandoria 7. Jutro i pojutrze, sobota, niedziela od 11 do 20. Mnóstwo się będzie działo na Templariadzie, także bądźmy tam razem. Dzięki za wizytę w studiu.
2: Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
1: I po reklamie.
2: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
3: Tankowanie w weekend będzie droższe niż dziś. O ile? Środowisko lekarskie rozczarowane odesłaniem Lex Szarlatan do Trybunału. Protest na drodze do Morskiego Oka przeciw konnym przewozom.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska, a na początek ceny maksymalne paliw na najbliższe 3 dni. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54 zł, za benzynę 98 7,36, a za olej napędowy 7,59 zł za litr. To oznacza, że w weekend wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy droższe niż dziś. Kolejne rozporządzenie ministra energii w poniedziałek, wtedy dowiemy się, za ile zatankujemy we wtorek. Naczelna Izba Lekarska nie kryje rozczarowania po decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, która miała zablokować działalność pseudomedycyny. Karol Nawrocki odesłał te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik lekarskiego samorządu, dr Piotr Pisula.
4: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno, i to są tragiczne historie.
3: Prezydent proponuje teraz swoje rozwiązanie, a samorząd lekarski ma nadzieję na szybkie polityczne porozumienie w sprawie zmian. Kolejna odsłona ostrego sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy walczą o całkowitą likwidację transportu konnego. Obie strony okopały się na swoich pozycjach, bo fiakrzy też zapowiadają, że nie ustąpią. Katarzyna Młynarczyk.
5: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy, aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
3: Ukraińska branża rolnicza chce, aby Unia Europejska zapłaciła ponad 1 000 000 000 euro za dodatkowy transport ukraińskiego zboża. W grę wchodzą m.in. nowe szlaki przez Polskę, Węgry czy Rumunię. Kijów szuka alternatywnych tras dla eksportu swojego zboża, bo ukraińskie porty są od wielu tygodni atakowane przez Rosję. Ukraina przekonuje, że na wsparciu jej eksportu zyska Unia Europejska, ale unijni rolnicy mówią twarde nie, bo obawiają się niekontrolowanego napływu zboża, co obniży ceny na ich rodzimych rynkach. Sprawdź zasięg internetu w swoim domu, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji

i poleca bezpłatną bazę danych pod adresem internet.gov.pl. Są na niej aktualne dane na temat dostępności szerokopasmowego internetu w każdym zakątku kraju. Dzięki bazie będzie wiadomo, czy podłączenie jest możliwe od ręki i wystarczy tylko podpisać umowę, czy też do podłączenia się do sieci potrzebne będą dodatkowe zgody i koszty.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na liście oficjalnych premier w polskich kinach w ten weekend jest aż 13 filmów. To niestety dowód na zbliżający się koniec wakacji i powrót filmów do kin. W kinie rozrywkowym mamy sporo premier. Jest na przykład nowy film z mistrzem kina akcji Jasonem Stathamem zatytułowany Buntownik. W obsadzie sensacyjnego Bogaci i Martwi są m.in. Chris Evans, Anya Taylor-Joy i Salma Hayek. Jest też dużo akcji oczywiście. Dla tych, co lubią się bać, przygotowano horror Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru i kolejna część cenionego cyklu. Jest też na ekranach wystrzałowy i odważny film Wrong Girls, gdzie dwie dziewczyny trafiają w spore tarapaty po tym, jak zyskują pewne zdolności i jest to dopiero początek ich odlotowej przygody. W głównej roli Kristen Stewart. Dla osób, które chcą poznać sympatycznego i ciekawego bohatera, zapraszam na dokumentalny Arek Mama Panorama, który kilka dni temu wygrał Ińskie Lato Filmowe. Arek Pasożyt, który nie dogaduje się z matką, rusza na poszukiwanie zaginionej panoramy Tatr. To podnosząca na duchu i zabawna filmowa opowieść. Klasykę kina reprezentuje w ten weekend Frances Ha. To jeden z klasycznych, niezależnych filmów amerykańskich, w którym główne role zagrali Greta Gerwig i Adam Driver. Wydarzeniem filmowym jest premiera filmu Nowa Fala w reżyserii Richarda Linklatera, który opowiada o tym, jak nakręcono do utraty tchu Godarda. Wspaniały hołd dla klasyki kina i całej francuskiej nowej fali. Piękne kino o kinie. O czym wie Marielle? To poruszająca opowieść o dziewczynie, która słyszy każdą rozmowę swoich rodziców, nawet takie, przy których nie jest obecna. Wejście do świata dorosłych daje inną perspektywę, także taką, o której nie chciałaby wiedzieć. Film doceniono na festiwalu w Berlinie. Vivaldi i ja to historia słynnego kompozytora i muzyka, ale ukazana z perspektywy nam nieznanej. Przebywająca w sierocińcu nastoletnia utalentowana skrzypaczka Cecilia trafia pod skrzydła nowego nauczyciela, Antonio Vivaldiego. Otoczona jego opieką zaczyna wierzyć, że udaje się uniknąć zaaranżowanego małżeństwa i zawalczyć o własną drogę. Dla młodych widzów przygotowano filmy Kręciołek, Księga Pustyni oraz Pucio kocha zwierzaki. I jak widać, każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie, a przecież w kinach ciągle jest granych wiele innych filmów. Wybór więc nie będzie łatwy. Do zobaczenia w kinach.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Odpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. W Willi Lenza. Film, historia i architektura w jednym spotkaniu. Jutro o 11 rozpocznie się wakacyjne zwiedzanie zabytkowej willi z przewodnikiem, a po nim projekcja filmu Małgorzaty Frymus Szczecińska Villa Lenza. Powrót do świetności. To dokument pokazujący historię rezydencji, jej niezwykłe detale i przede wszystkim proces kompleksowej renowacji, dzięki której willa odzyskała dawny blask. To propozycja dla tych, którzy chcą nie tylko zobaczyć piękne wnętrza, ale też poznać ich historię. Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza do Centrum Dialogu Przełomy na sierpniowy cykl pokazów filmowych. Jutro można zobaczyć film Kaskada Małgorzaty Gwiazdy Elmerych. Zamiast sali koncertowej stare kościoły i dawne klasztory. Zamiast zwykłej wycieczki historia, opowieści i muzyka. Rusza 17. letni festiwal wędrowny na gotyckim szlaku. Pierwszy przystanek właśnie dziś. W programie zwiedzanie dawnego opactwa cystersów, kiermasz i wieczorny koncert. Festiwal odwiedzi także Trzebiatów, Nawodną i Wełtyń. Finał 19 września w szczecińskim kościele Świętej Trójcy. Najpierw będzie opowieść o neogotyku, a potem wielkie muzyczne wydarzenie. Mesjasz Georgia Friedricha Händla w historycznym wykonaniu. Koncerty poza Szczecinem są bezpłatne, a na festiwal można dojechać specjalnymi busami ze Szczecina. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Szczecin i region po raz kolejny pokazują, że wakacje to bardzo dobry czas, nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkania z kulturą. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: W programie Gwiazdy na lato spotykam się z artystkami, artystami, aktorkami, aktorami, znanymi osobami ze sceny muzycznej, a w tym tygodniu jest ze mną Natalia Zastępa. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, znana z The Voice of Poland, ale także The Voice of Kids. Cześć moja droga, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Na zakończenie przygotowałem taką serię krótkich pytań. Proszę bardzo, kawa czy herbata?
2: Kawa.
1: Wschód czy zachód słońca?
2: Zachód.
1: Ulubione miejsce w Polsce?
2: Krapkowice.
1: Najbardziej wzruszający moment na scenie?
2: Długie, długie brawa.
1: Piosenka, której nigdy nie znudzi ci się zaśpiewać?
2: Nie żałuję z mojego repertuaru.
1: Gdybyś nie była wokalistką, zostałabyś?
2: Piłkarką nożną.
1: Dobre to jest. Dajemy lajka. Jaką jedną radę dałabyś młodym ludziom marzącym o muzyce?
2: Żeby bardzo byli wierni sobie i wokół siebie jakby próbowali znaleźć swoją drogę artystyczną.
1: Jakie jest jedno marzenie, które chciałabyś spełnić w najbliższych latach?
2: Chciałabym wydać longplayowy album swój autorski.
1: Co daje ci największą radość poza muzyką?
2: Moja rodzina i przyjaciele.
1: Ostatnie pytanie. Czego możemy ci życzyć jako Radio Super FM?
2: Życzcie mi, żebyście bardzo dużo grali moich piosenek.
1: O, to fantastyczne, fantastyczne życzenia. Myślę, że możemy je spełnić, słuchaj.
2: Dzięki wielkie.
1: Natalia Zastępa była gościem w programie Gwiazdy na lato w tym tygodniu. Natalia, bardzo ci dziękuję. No i życzę ci fantastycznych koncertów i obyś przyjechała do Szczecina jak najszybciej.
2: No, może kiedyś będzie taka okazja, chociaż trochę daleko tam do was.
1: Daleko, ale to wiesz, to samolotem możesz, jest lotnisko, jest dobra droga dwupasmówka, najlepiej po wakacjach, bo wtedy nie ma korków, także...
2: No, fajnie, bardzo
1: może
2: dziękuję.
1: Może uda się spotkać. Dobra. Dzięki ci piękne, no i co, i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, cześć.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: kurczaka po azjatycku?
1: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
2: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
6: I po reklamie.
7: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Blisko 100 mm deszczu, idą potężne ulewy. Kolejnych dwóch rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do kraju. Szef MON podsumował 2 lata istnienia Tarczy Wschód.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Służby szykują się na idące do Polski ulewy. Na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, w Lubuskiem i w Kujawsko-Pomorskiem w ciągu kilku godzin może miejscami spaść aż 70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
9: I spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
8: Jak uspokaja MSWiA, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały, więc powódź raczej nam nie grozi. A według IMGW intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano. 2 kolejne osoby poszkodowane w wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech wróciły właśnie do Polski. Zostały przetransportowane samolotami LPR-u na lotnisko w Podrzeszowskiej Jasionce, skąd trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze 3 najciężej rannych pacjentów. Ich stan nie pozwala na razie na transport medyczny do kraju. Tymczasem prowadząca śledztwo w sprawie wypadku prokuratura w Krośnie poinformowała, że w przyszłym tygodniu planowane jest sprowadzenie do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar katastrofy autokaru. Po 2 latach tarczy Wschód, czyli umocnień na wschodniej granicy Polski, w wielu miejscach osiągamy wstępną gotowość operacyjną, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe, a także w systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.
10: Będziemy w ramach Tarczy Wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
8: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro. Tarcza Wschód obejmuje zarówno granicę z Rosją, dokładnie z obwodem królewieckim, jak i z Białorusią oraz Ukrainą. Policja zatrzymała 32-latka z Gdyni, który w okrutny sposób zabił psa swojej partnerki. Kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym się to stało, zastali sprawcę i martwego czworonoga, mówi aspirant Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
11: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 32-letni mężczyzna wcześniej groził swojej partnerce, że zabije psa, a następnie zrealizował tę groźbę. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej jednostki. Usłyszał zarzut za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem.
8: W dodatku okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary więzienia za popełnienie innego przestępstwa. Dlatego po usłyszeniu zarzutu trafił bezpośrednio do zakładu karnego. A za zabicie psa grozi mu do 5 lat za kratami. Droższe ziemniaki, tańsze zboża z wyjątkiem kukurydzy. GUS podał dane o cenach na targowiskach i w skupie w lipcu. Wynika z nich, że większość produktów rolnych jest tańsza niż rok wcześniej.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Na mapie północnej Norwegii łatwo popełnić pewien błąd. Wzrok natychmiast ucieka oczywiście ku Lofotom, Tromsø albo przylądkowi północnemu, czyli Nordkapowi. Tymczasem pomiędzy górami, fiordami i wyspami jest miasto, które znakomicie opowiada historię norweskiej północy. Od wikingów, przez średniowieczne kościoły i II wojnę światową, aż po współczesne życie za kołem podbiegunowym. To jest Harstad. Miasto leży na największej norweskiej wyspie, Hinnøya, nad ciesiną Vågsfjorden. To ważne położenie, bo w tej części Norwegii przez stulecia morze było znacznie lepszą drogą niż ląd. Statkami przywożono ryby, ludzi, towary, informacje, a te nadbrzeżne gospodarstwa funkcjonowały jak punkty wielkiej komunikacyjnej sieci. To tutaj, ponad 1000 lat temu, znajdował się jeden z najważniejszych ośrodków władzy na północy Norwegii. Mieszkali tu bogaci wodzowie, kontrolujący handel rybami, futrami, innymi towarami przywożonymi wzdłuż wybrzeża. Północ nie była w epoce wikingów peryferium, to była część ogromnego systemu handlowego. Z okolic dzisiejszego Harstad towary mogły trafiać daleko na południe Europy, a kontakty mieszkańców sięgały również ziem zamieszkiwanych przez Samów. Najbardziej spektakularnym świadkiem średniowiecznej historii jest Trondenes Church. To najbardziej na północ wysunięty średniowieczny kamienny kościół Norwegii. Dzisiejsza budowla pochodzi przede wszystkim z XV wieku, ale tradycje chrześcijańskie tego miejsca są znacznie starsze. Według przekazów pierwszy kościół miał powstać tutaj już w XI wieku, w okresie chrystianizacji Norwegii związanej z królem Olafem Haraldssonem, czyli późniejszym świętym Olafem. Kilkaset metrów dalej historia robi jednak gwałtowny skok, aż o 500 lat. Na wzgórzach Trondenes stoją ogromne działa Adolf Kanonen. Podczas II wojny światowej Niemcy zbudowali tutaj jedną z najpotężniejszych baterii artyleryjskich Atlantyku. 4 działa miały kaliber 40,5 cm. Każda lufa ważyła ponad 150 ton, a pociski ponad tonę. No ich zasięg przekraczał 50 km. Bateria miała kontrolować żeglugę w rejonie Vågsfjorden i chronić strategiczne podejście do Narwiku. Dzisiejszy Harstad liczy około 20 kilku tysięcy mieszkańców i jest ważnym centrum administracyjnym, kulturowym, komunikacyjnym regionu. Zatrzymują się tutaj statki słynnej linii Hurtigruta, o którym już mówiliśmy na antenie Radia Super FM, która od końca XIX wieku łączy miejscowości rozsiane wzdłuż norweskiego wybrzeża. Od końca maja do drugiej połowy lipca można obserwować tutaj słońce polarne. No i to jest doświadczenie, do którego trudno się przyzwyczaić. No jest północ, restauracje powoli pustoszeją, ktoś wyprowadza psa, ktoś wraca łodzią do portu, a słońce? A słońce nadal znajduje się nad horyzontem. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Gościmy z Super FM w Gdańsku w apartamentach Chrobry. Jest ze mną pan Andrzej Cysewski. Dzisiaj poproszę coś dla ciała.
2: Od dłuższego czasu współpracujemy z hotelem Hilton. Nasi goście otrzymują specjalne kupony rabatowe. W to wchodzi basen zlokalizowany na ostatnim piętrze z przepięknym widokiem na całą Starówkę i Motławę. Sauny, siłownia, fitness.
1: Niby jesteśmy w hotelu, a tu jest bardzo swojsko.
2: Każdy nasz gość ma poczuć się zupełnie jak w domu. Na tym polega relaks, odpoczynek. Każdą sprawę załatwił nas na miejscu. Nasi goście muszą do nas wrócić, a żeby wrócili, muszą czuć się jak u siebie w domu po prostu.
1: I wracają?
2: Wracają. Wracają z najdalszych zakątków świata.
1: Hotel nie ma parkingu swojego, ale ten parking nie jest tu potrzebny w ogóle.
2: Zdecydowanie nie, dlatego że dla naszych gości świadczymy usługi transferu, zarówno z lotniska na lotnisko, jak i na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy. Obecnie lepiej przyjechać jest pociągiem, czy przylecieć samolotem, zostawić samochód, bo pierwsze, problem z parkowaniem gdziekolwiek, po drugie, bardzo wysokie opłaty parkowania sprawiają, że goście wolą te środki lokomocji. Nie muszą prowadzić przede wszystkim, więc mogą odpocząć nawet w podróży. A my dbamy o to, aby punktualnie na czas zostali odebrani z lotniska, zawiezieni na lotnisko, czy na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy.
1: Brak samochodu na urlopie daje ogromne poczucie wolności, ale bagaży już nie. Doba hotelowa zaczyna się o 15:00. Kończy o 11:00 i co wtedy z bagażami?
2: Pomyśleliśmy i o tym. To jest nasz największy atut. Nasi goście mogą pozostawiać bagaże w naszej przechowalni bezpłatnie, zarówno przed zameldowaniem, jak i po wymeldowaniu.
1: Ja zaglądam do przechowalni bagażu i tu jest to niezwykle usystematyzowane.
2: Oczywiście musimy mieć kontrolę nad tym, oznaczamy specjalnymi kolorami. Mamy również propozycję dla gości zagranicznych, którzy nie są naszymi klientami. Jest to tak zwana przechowalnia Radical, czyli rezerwujemy w aplikacji przechowanie bagażu, przychodzimy do naszej recepcji, skanujemy kod QR, który goście otrzymują i mogą spokojnie na cały dzień pozostawić bezpiecznie sobie u nas bagaż i korzystać z atrakcji miasta.
1: Dziękujemy bardzo. Rozmawiałam z panem Andrzejem Cysewskim z hotelu Chrobry, apartamenty w Gdańsku.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
2: I po reklamie.
3: Super FM.

0: Bon café de Paris, oui.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy przy stadionie piłkarskiej Pogoni Szczecin od strony ulicy Karłowicza, gdzie kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa trenera portowców Oskara Garcia przed niedzielnym meczem z Wisłą Kraków. Duma Pomorza wraca do gry po tygodniu przerwy, bo ostatnio Jagiellonia poprosiła o przełożenie spotkania z powodu walki w eliminacjach europejskich pucharów i chyba można powiedzieć, że im się to opłaciło, bo najpierw wyeliminowali szkockich Glasgow Rangers, wczoraj w pierwszym meczu grali za to 4-0 gruzińską Iberię Tbilisi i są już o krok od awansu do Ligi Europy. Pogoń tymczasem po dwóch ostatnich wygranych spotkaniach miała tydzień przerwy, w którym intensywnie pracowała, aby na mecz z Wisłą być gotowym. Posłuchajcie, co na przedmeczowej konferencji miał do powiedzenia hiszpański trener Dumy Pomorza, Oskar Garcia.
3: That's the reason we played an internal game.
4: Żeby podtrzymać ten rytm meczowy, zorganizowaliśmy w zeszłym tygodniu taką grę wewnętrzną, którą rozegraliśmy, daliśmy trochę minut wszystkim zawodnikom i właśnie po to było to rozegrane, aby ten rytm meczowy podtrzymać i żeby nie było tego braku. Są na pewno bardzo dobrą drużyną ze świetnymi napastnikami. Liczby świadczą same za siebie, bo jeden z nich zdobył już 5 goli w tym sezonie, więc no na pewno są groźni i będą groźni, natomiast jesteśmy też gotowi, aby rywalizować z takimi drużynami jak Wisła Kraków.
2: Portowcy z Wisłą Kraków zmierzą się w niedzielę o godzinie 20:15 na stadionie imienia Floriana Krygiera. Oprócz tego w ten weekend u siebie zagrają również panie z kobiecej Dumy Pomorza. One jutro o 12:00 podejmą Śląsk Wrocław. Świt Szczecin natomiast w poszukiwaniu pierwszych ligowych punktów i pod wodzą nowego trenera Przemysława Cecherza pojechał na wyjazd w sobotę o 17:00 zagra ze Zniczem Pruszków.
1: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów.
6: Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na Ciebie.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?

0: 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Przed nami wieczór i noc z bardzo niebezpieczną pogodą. PiS zawiadamia prokuraturę i CBA w sprawie raportu Polaków Portret Własny. 23-latek planował zamach na kilkunastu polityków. Jest już w rękach służb.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Niemal cała Polska w pomarańczowych alertach przed burzami. Dodatkowo dla Dolnego Śląska oraz części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego są ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść blisko 100 mm deszczowej wody. Mocno popada też w części Pomorza oraz Warmii i Mazur. Tam nawet 80 mm deszczu. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. I dodaje, że to, czy dojdzie do podtopień, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy w ciągu kilku lub kilkunastu godzin.
6: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego no, taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
5: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. PiS zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie feralnego raportu Polaków Portret Własny. Przygotowała go Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, obecna pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski, powołana pod koniec lipca. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, by tę sprawę wyjaśnić, mówi posłanka PiS Anna Krupka.
7: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
5: Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Sam resort twierdzi, że raportu nie zamawiał. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
8: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, który jest prowadzony od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
5: 23-latek przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW. 6 zł i 54 grosze za benzynę 95 i 7 zł i 59 groszy za litr oleju napędowego. To ceny maksymalne paliw na weekend i poniedziałek. Będą minimalnie wyższe niż te dzisiejsze.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Wydawałoby się, że lepiej być nie może. Piątkowe popołudnie, a więc początek weekendu, z głośnika dobra muzyka, jak na przykład przed chwilą Rick Astley, który śpiewał na antenie Radia Super FM. No ale jakiś minus być musi. No i dla wielu mieszkańców Szczecina są nim korki w naszym mieście, których z każdą minutą przybywa. Warto zostać na 97,5 razem z nami, bo będziemy jechać przez najbliższe prawie 2 godziny właśnie z wami. A na początek tych, umówmy się, nie najlepszych wieści, zaglądamy na ulicę Narutowicza. Tutaj w kierunku Alei Piastów jedziemy jednym pasem, bo drugi zajmują roboty wodociągowe. Korek zaczyna się jeszcze przed skrętem w Kopernika. Nieco dłużej postoicie również na Placu Zwycięstwa, tutaj przed wjazdem w Krzywoustego, swoje trzeba odstać. Zakorkowana w tym miejscu również wspomniana przed chwilą ulica Kopernika. Duży ruch także przy przejeździe z prawego na lewy brzeg Odry, mam na myśli Most Długi i Energetyków. Tam naprawdę spora kolejka, płynnie przejeżdżamy za to przez trasę zamkową. Ona wydaje się w tej chwili znacznie lepszym wyborem. Po obu stronach stoimy jeszcze na Nabrzeżu Wieleckim, a i Kolumba przy krzyżówce z Tamą Pomorzańską. Może wam zabrać kilka minut więcej.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
6: I po reklamie.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
10: Powoli wchodzimy w weekend. Przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, co dzisiejszego wieczoru czeka na fanów jazzowych brzmień. Już o 19:00 na Starym Rynku w Złocieńcu startuje plenerowy koncert w ramach cyklu Jazzowe Pomorze Zachodnie. Wstęp jest wolny, a na scenie zaprezentują się m.in. Dima Bondarew Quintet, Krzysztof Kuśmirek Quintet oraz Azel Trio. To doskonała okazja, by połączyć muzyczną podróż na światowym poziomie z letnim wypadem poza miasto. A jeśli po tym koncercie będzie Wam mało wrażeń albo sami macie ochotę dołączyć do wspólnego muzykowania, to w Szczecinie warto przenieść się do Jazzment Klubu. Tamtejsze drzwi otworzą się o 20:00, a punktualnie o 21:00 wystartuje tam otwarte Jazz Jam Session, które tym razem rozpocznie się w klimatach hip-hopowo-jazzowych. Udział w tym wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Muzycznego piątku, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już jutro od 9:30.
9: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
7: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
8: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
9: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
11: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Oskar Cyms i Co noc przed chwilą na 97,5. Z takim utworem to nawet w korku stoi się nieco przyjemniej, a korków w stolicy Pomorza Zachodniego sporo, więc teraz w Radiu Super FM doradzimy Wam, które miejsca omijać. Jedną z takich lokalizacji jest oczywiście Rondo Gierosa na Gumieńcach. Tutaj kierowcy stoją na Europejskiej, Dworskiej i po obu stronach ulicy Ku Słońcu. We znaki na pewno da Wam się także skrzyżowanie Wrocławskiej z Okulickiego i Spiską, a na Mierzynie kilka minut stracicie na skrzyżowaniu Weleckiej z Topolową, ale tylko jadąc w kierunku Szczecina. Kolejki tworzą się także na Rondzie Uniwersyteckim, tutaj jadąc od strony Pomorzan trzeba zwolnić. Podobnie sprawy mają się na Południowej Cukrowej. Zatrzymujemy się także przed Rondem Hakena, tu również Południowa jest zakorkowana, ale najwięcej problemów kierowcom sprawi obwodnica Przecławia. Kilkukilometrowy korek zaczyna się tuż za wyjazdem z ulicy Kasztanowej. Hamulca używamy także na Floriana Krygiera, tu za skrętem Wustowską trzeba się zatrzymać. No i uważać trzeba na Estakadzie Pomorskiej, bo choć zwężenie cały czas jest w kierunku miasta, to korek stworzył się w stronę prawobrzeża.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: linia brzegowa? Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Templariada. Już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.

0: rocznicy powstania. Co dalej z cenami paliw? Mamy prognozy.
1: Super FM. Wiadomości.
0: Miriam Lipińska. Przed nami godziny z niebezpiecznymi burzami i ulewami. Synoptycy wydali ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia dla 10 województw na wschodzie, w centrum i na południu. Tam padać i grzmieć zacznie w nocy. Wcześniej, bo już za godzinę, zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed bardzo intensywnymi opadami deszczu, sięgającymi nawet 90 mm na Dolnym Śląsku oraz w części Wielkopolski, województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Dziesiątki litrów deszczu w krótkim czasie zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
2: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
0: Według służb główne rzeki nie stwarzają zagrożenia, ale wylać mogą małe lokalne potoki czy strumienie. Ministerstwo Kultury wycofało swój honorowy patronat dla obchodów powstania organizowanych przez Stowarzyszenie Warszawa 44. To w związku z kontrowersjami wokół części ambasadorów tego wydarzenia. Znalazła się wśród nich Monika Laskowska, znana z materiałów dla dorosłych publikowanych na internetowej platformie. Resort podkreślił, że honorowy patronat ministra kultury i dziedzictwa narodowego służy podkreśleniu rangi wydarzeń, które są nim obejmowane. 82. rocznica powstania warszawskiego jest i pozostaje takim wydarzeniem, zaznaczył resort. Po burzy, jaka rozpętała się wokół Laskowskiej, stowarzyszenie usunęło ze swojej strony i mediów społecznościowych jej zdjęcia w koszulce promującej powstanie. Warszawska prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sportu o nadesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny i umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. Na tej podstawie śledczy podejmą decyzję, co dalej. Zawiadomienie do prokuratury w związku z raportem złożyło PiS. W raporcie są błędy językowe i merytoryczne. Są też zarzuty, że dokument powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. Ceny paliw, także te maksymalne, konsekwentnie idą w górę. Od jutra do poniedziałku za benzynę i diesla zapłacimy o kilka groszy więcej niż dziś, a eksperci nie mają dobrych wieści w kwestii przyszłego tygodnia.
3: Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
0: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Od soboty do poniedziałku maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 54 grosze, a diesla 7 zł i 59 groszy. Nieruchomy od ponad dekady kultowy gdański tramwaj typu 105 znów ruszy w trasę. Nie pojedzie co prawda po torach, ale każdy będzie mógł stać się jego motorniczym. To za sprawą powstającego właśnie symulatora. Pracują nad nim młodzi pasjonaci komunikacji miejskiej.
4: Mamy przed sobą pulpit motorniczego z prawdziwymi przełącznikami z epoki i my do tej fabrycznej instalacji będziemy podłączać się z komputerem i sterowaniem.
0: Mówi Cezary Kamiński z grupy tramwajowo-autobusowej WPK GG. Premiera symulatora na początku września.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Cały czas sprawdzamy dla Was sytuację na szczecińskich drogach. Tym razem w Radiu Super FM zaglądamy na północ naszego miasta. Tutaj zaskakująco spokojnie jest, chociażby na Bogumińskiej. Tylko chwilę trzeba postać przed skrzyżowaniem z Chorzą, ale dojazd do ulicy Pokoju jest całkowicie płynny. Dłużej stoimy także na Roztockiej przed dojazdem do krzyżówki z Warcisława i Bandurskiego. Na Wszystkich Świętych zatrzymacie się przed skrętem w ulicę Duńską, ale także przed skrzyżowaniem z Chopina. Spory ruch także na rondzie Giedroycia. Tutaj w obie strony poczekacie na Alei Wyzwolenia. Podobnie sprawy mają się na Staszica. Korek tworzy się także na Kołontajato przed dojazdem do wiaduktu kolejowego, z drugiej strony na Warcisława. Też chwilę trzeba będzie odczekać. Zwalniamy także na Emilii Plater przed skrętem w Gontyny lub Strzanieckiej. Kierując się do centrum, postoicie również na Matejki Malczewskiego. Do Placu Grunwaldzkiego docieramy bez problemów. One pojawią się przed Placem Szarych Szeregów. Tutaj Piłsudskiego, Piastów czy Wojska Polskiego. To do Waszego przejazdu dodadzą co najmniej kilka minut.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
3: Też.
2: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Templariada. Już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
2: I po reklamie.
6: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: W ostatnim raporcie z dróg w piątek sprawdzamy, co słychać po prawej stronie Szczecina. Spory korek uformował się na ulicy Zwierzynieckiej, ale mam tutaj na myśli tylko wyjazd z miasta. W drugą stronę przez skrzyżowanie z Niedźwiedzią przejedziecie płynnie. Zderzak w zderzak dojeżdżamy także do ronda Łupaszki, niezależnie od tego, czy jedziecie ulicą Struga czy Pomorską. Sama Pomorska zakorkowana jest także przed przejazdem kolejowym. Z obu stron stracicie kilka minut. Wolniej poruszamy się również na dojeździe do zbiegu Goleniowskiej i Emilii Gierczak. Wielu zmotoryzowanych ustawiło się w kolejce także na Racławickiej. Podobna sytuacja na Anieli Krzywoń, Tczewskiej i Portowej. Ulicą Wiosenną też nie polecamy teraz jechać. Na obu jej końcach jest korek, choć ten bliżej Struga znacznie mniejszych rozmiarów. Skrzyżowanie Gryfińskiej ze Struga za to całkiem przejezdne. Tu nie macie o co się obawiać. W Podjuchach kilka chwil trzeba poczekać na Granitowej. Floriana Kriera w tym miejscu też zabierze wam trochę czasu. Poza tym utrudnień nie ma. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólną popołudniową jazdę i życząc miłego weekendu, zostawiam was w dobrych rękach, bo już teraz na 97,5 Alvaro Soler.

0: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Templariada już w ten weekend w Szczecinie. Prawdziwy turniej na kopie Polska kontra Portugalia. Rycerskie pojedynki, inscenizacja bitwy, rzemiosło, muzyka. Warsztaty dla całych rodzin, moc średniowiecznych emocji w parku historycznym Komandoria. Zaprasza Tomasz Osak.
0: I po reklamie.
4: Tak gra.

0: Więcej muzyki na wakacje. Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
1: Pogoda da nam się we znaki, będą burze z ulewami. Prezydent złożył swój projekt w sprawie Lex Szarlatan.

0: lokalne strumienie, rzeczki czy potoki, które mogą wezbrać i wylać podczas intensywnych opadów. Groźna pogoda także na wschodzie, w centrum i na południu. Tam burze i alerty drugiego stopnia. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój projekt ustawy, która ma ścigać i karać szarlatanów, poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Dodał, że, tu cytat, celem regulacji jest także przeciwdziałanie szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach, oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. A wczoraj prezydent ogłosił, że skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę w tej sprawie, zwaną Lex Szarlatan. Za granicą kilka osób zostało rannych po ataku osoby uzbrojonej w miecz w szkole w środkowej Szwecji. Według mediów sprawca został postrzelony przez policję. W szkole byli uczniowie, bo w Szwecji rok szkolny zaczął się w połowie sierpnia. Nie wszędzie można latać dronem, przypomina lotnisko w Pyrzowicach na Śląsku, gdzie niedawno zatrzymano mężczyznę, który latał urządzeniem w pobliżu portu. Takich przypadków jest coraz więcej, a dron w rejonie lotniska to nie tylko utrudnienie dla ruchu lotniczego, ale też realne zagrożenie. Trzeba spełnić wymogi formalne, inaczej to przestępstwo, mówi rzecznik portu Piotr Adamczyk.
1: Każdy lot dronem w strefie kontrolowanej lotniska był wcześniej sprawdzony. W zależności od odległości od lotniska, masy drona i planowanej wysokości lotu, konieczne jest uzyskanie zgody kontrolera ruchu lotniczego i posiadanie odpowiednich uprawnień.
0: Nielegalne latanie dronem w pobliżu lotniska może zostać uznane za stworzenie zagrożenia dla ruchu lotniczego, a za to grozi nawet 5 lat więzienia. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Famuły to odpowiednik śląskich familoków. Budynki z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych i turystycznych punktów w manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna była to mało atrakcyjna część miasta, przyznaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
2: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
0: Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały w sumie 3 lata. Rewitalizacja famuł kosztowała w sumie 95 milionów złotych.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Odpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Jeśli lubicie muzykę z dawnych epok, zabytkowe kościoły, historie sprzed wieków i podróże po niezwykłych zakątkach regionu, warto ruszyć na gotycki szlak. Przed nami 17. edycja letniego festiwalu wędrownego, który połączy muzykę, historię i architekturę Pomorza Zachodniego. Pierwszy przystanek właśnie dziś w Kołbaczu. W programie opowieść o dawnym opactwie cystersów, kiermasz przygotowany przez lokalną społeczność, a wieczorem o 19.00 koncert. Spotkanie jest bezpłatne. Tydzień później, 29 sierpnia, festiwal przeniesie się do Trzebiatowa. W Pałacu nad Młynówką będzie można poznać historię miasta. Tam także wieczorem będzie koncert muzyki dawnej, Głosy Północy. I również wstęp jest bezpłatny. Kolejnym przystankiem będzie Nawodna. W programie historycznym zabrzmią pieśni dawnych serc. 12 września festiwal zawita do Gryfina i Wołtynia. Będzie okazja, by poznać historię obu miejsc, a w kościele w Wołtyniu posłuchać muzyki na fletach historycznych. Na koniec festiwalu wydarzenie naprawdę wyjątkowe. 19 września w Szczecinie. W kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy Michał Dębowski opowie o neogotyku i historii szczecińskiego zespołu sakralnego Luteran. Zabrzmi Mesjasz Georgia Friedricha Händla w pierwotnej wersji londyńskiej z 1741 roku z wykorzystaniem instrumentów historycznych. Szczegóły dotyczące programu, przejazdów festiwalowymi busami i biletów znajdziecie na stronie famt.pl. Muzyczna podróż przez historię i najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe polskiego kina. Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza na wyjątkowe, bezpłatne koncerty Sierpniowe Przełomy, upamiętniające przełomowe wydarzenia sierpnia 80 i 88 roku. W tym roku orkiestra pod dyrekcją Kuby Wnuka oraz zaproszeni goście Violetta Białk i Marek Piekarczyk wykonają kultowe kompozycje z filmów i seriali. W programie m.in. Noce i Dnie, Wabank, 40-latek, a także legendarne Mury i Sen o Wiktorii. Koncert dziś w Świnoujściu w amfiteatrze poprowadzi Kacper Siedlecki, a w niedzielę w Szczecinie, wyjątkowo na Jasnych Błoniach, gospodarzem wieczoru będzie Tomasz Raczek. Początek koncertów po zmroku, wstęp bezpłatny. To tylko część kulturalnych propozycji na najbliższe dni. Szczecin i region po raz kolejny pokazują, że wakacje to bardzo dobry czas, nie tylko na odpoczynek, ale także na spotkania z kulturą. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM i w naszych mediach społecznościowych.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: W programie Gwiazdy na lato spotykam się z artystkami, artystami, aktorkami, aktorami, znanymi osobami ze sceny muzycznej, a w tym tygodniu jest ze mną Natalia Zastępa. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, znana z The Voice of Poland, ale także The Voice of Kids. Cześć moja droga, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Na zakończenie przygotowałem taką serię krótkich pytań. Proszę bardzo, kawa czy herbata?
2: Kawa.
1: Wschód czy zachód słońca?
2: Zachód.
1: Ulubione miejsce w Polsce?
2: Krapkowice.
1: Najbardziej wzruszający moment na scenie?
2: Długie, długie brawa.
1: Piosenka, której nigdy nie znudzi ci się zaśpiewać?
2: Nie żałuję z mojego repertuaru.
1: Gdybyś nie była wokalistką, zostałabyś?
2: Piłkarką nożną.
1: Jak? O, dobre, dobre to jest. Dajemy lajka. Jaką jedną radę dałabyś młodym ludziom marzącym o muzyce?
2: Żeby bardzo byli wierni sobie i wokół siebie jakby próbowali znaleźć swoją drogę artystyczną.
1: Jakie jest jedno marzenie, które chciałabyś spełnić w najbliższych latach?
2: Chciałabym wydać longplayowy album swój autorski.
1: Co daje ci największą radość poza muzyką?
2: Moja rodzina i przyjaciele.
1: Ostatnie pytanie. Czego możemy ci życzyć jako Radio Super FM?
2: Życzcie mi, żebyście bardzo dużo grali moich piosenek.
1: O, to fantastyczne, fantastyczne życzenia. Myślę, że możemy je spełnić, słuchaj.
2: Dzięki wielkie.
1: Natalia Zastępa była gościem w programie Gwiazdy na Lato w tym tygodniu. Natalia, bardzo ci dziękuję. No i życzę ci fantastycznych koncertów i obyś przyjechała do Szczecina jak najszybciej.
2: No, może kiedyś będzie taka okazja, chociaż trochę daleko tam do was.
1: Daleko, ale to wiesz, to samolotem możesz, jest lotnisko, jest dobra droga dwupasmówka, najlepiej po wakacjach, bo wtedy nie ma korków, także...
2: No, fajnie, bardzo
1: może
2: dziękuję.
1: Może uda się spotkać. Dobra. Dzięki ci piękne, no i co, i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, cześć.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: Ceny paliw znów mogą wzrosnąć i to już w przyszłym tygodniu. Planował zamach na kilkunastu polityków różnych opcji, został zatrzymany. Zapach pomoże rodzić kobietom w nowo otwartym oddziale ginekologicznym w Polsce.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kolejne wzrosty cen na rynkach paliw może spowodować sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran. Szczegóły restrykcji mamy poznać w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I to właśnie już wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną.
6: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia.
5: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Jak dodaje, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
6: Nic na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie, jak obowiązujące w weekend lub

0: Ach, jak to nazwał? Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach.
1: Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli telefony i komputery. Mężczyzna przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty.
2: Sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przed nami trudna noc. W ten sposób rzecznik IMGW Agnieszka Prasek komentuje prognozowane w najbliższych godzinach intensywne opady, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są podtopienia. To zależy od ilości deszczu, czy spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek.
3: Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
2: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się nad centralną Polskę. Znów będzie można rodzić w szpitalu w Stargardzie. 8 września placówka ponownie uruchomi oddział ginekologiczno-położniczy w samodzielnym publicznym wielospecjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej. Władze szpitala przygotowały też plany naprawcze w związku z zadłużeniem placówki. Pacjentki nie były tam przyjmowane od 3 miesięcy. Przyjęcia wstrzymano pod koniec czerwca, jak głosi komunikat z powodu remontu. Po remoncie otwarty zostanie pokój dla młodych ojców, by mogli tam przebywać, kiedy kobieta rodzi. Nowością dla kobiet będzie aromaterapia przy porodach.
4: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama. W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie. Super FM Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner nie zagra w US Open. Lider światowego rankingu tenisistów poinformował o tym w mediach społecznościowych. Powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Kilka ostatnich dni spędziliśmy na korcie w Monte Carlo i zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebuje więcej czasu na wyleczenie, tłumaczy Sinner w swoim wpisie. Sinner w US Open triumfował 2 lata temu, a rok później dotarł ponownie do finału, ale przegrał z Carlosem Alcarazem. Hiszpan także zmagał się ostatnio z urazem, miał problemy z nadgarstkiem, ale ostatecznie potwierdził udział w imprezie w Nowym Jorku. Iga Świątek zagra z kolei o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się natomiast już po pół godzinie. Wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką, bo nie chciała ryzykować większego urazu. Błażej Kulesza.
6: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
7: Tą łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
6: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
7: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
6: W sobotę Świątek zagrał finał, a jej rywalką będzie gospodyni Jessica Pegula. W tym sezonie panie zagrały ze sobą w Rzymie, wygrała wówczas Świątek.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza. José Mourinho jutro po raz pierwszy po wieloletniej przerwie poprowadzi Real Madryt w La Liga. Królewscy zmierzą się na wyjeździe ze Espaniolem. Mourinho prowadził Real w latach 2010-2013, wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Carlos Alcaraz wraca, ale nie będzie Jannika Sinnera. US Open będzie kolejnym w tym roku turniejem wielkoszlemowym, w którym kibice nie zobaczą jednego z dwóch najlepszych tenisistów ostatnich lat. Bo o ile Hiszpan wyleczył w końcu kontuzję nadgarstka, która wykluczyła go z Roland Garros i Wimbledonu, to Sinner nie zdążył uporać się z kontuzją kolana i w Nowym Jorku nie zagra. Turniej główny US Open zacznie się 30 sierpnia, od najbliższego poniedziałku kwalifikacje, w których wystąpią Katarzyna Kawa, Linda Klimowiczowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Komisja dyscyplinarna FIFA nałożyła kary na zawodników, którzy brali udział w awanturze na boisku po finale mundialu. Najsurowsza spotkała Leandro Paredesa, który został zawieszony na 10 kolejnych meczów reprezentacji Argentyny. Na 7 zdyskwalifikowano innego gracza tej drużyny, Nahuela Molinę, a w jednym spotkaniu będą musieli pauzować Argentyńczyk Thiago Almada i Hiszpan Gavi. Troje Polaków stanie na starcie lekkoatletycznej diamentowej ligi w Lozannie. Największe nadzieje kibice wiążą ze startem Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki. Ale fani Królowej Sportu w Polsce odliczają już też godziny do memoriału Kamili Skolimowskiej. Błażej Kulesza.
7: W Lozannie już wygrał Armand Duplantis 6:21 w konkursie skoku o tyczce, który rozgrywany był na rynku. Na bieżni za to zobaczymy troje Polaków: Alicję Chorzępę na 3000 metrów z przeszkodami, na 800 tempo nadawać będzie Maciej Sieracki, za to Pija pobiegnie na 100 przez płotki wśród rywalek Nadine Wizer.
8: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
7: To będzie pierwsza okazja, by zrewanżować się za przegraną o 0,001 sekundy na Mistrzostwach Europy. Kolejna w niedzielę w Chorzowie. Tam na starcie biało-czerwonych będzie jednak więcej, mówi prezes Pezla Sebastian Chmara.
9: Do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie sportowym.
7: Pierwsze trzy konkurencje w sobotę na rynku w Katowicach. W niedzielę po południu największa lekkoatletyczna impreza w kraju przeniesie się już na Stadion Śląski.
6: A mówił o tym Błażej Kulesz.
10: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Wakacyjne hity Super FM.
8: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity.

0: Super FM na 97,5.
1: Enrique Iglesias.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.